0: Eska.
1: Eska na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eska na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję w... to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem... Weterani chcą mnie zabić.

0: programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis.
1: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Szkoła policealna, kursy języka polskiego i zawodowe. terranowa.edu.pl.
2: Dorota Sen, dzień dobry. Ciepły będzie. Na razie w Opolu 14 stopni, po południu mają być 24, więc znów człowiek musi się trochę cieplej ubrać, by później to z sobą nosić. Na szczęście nie musi nosić parasolu. Padać nie będzie. W czwartek również.
0: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis. Opole, ulica Głogowska 23.
1: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. terranowa.edu.pl.
3: Dokładnie 6 na zegarach, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Autostrada A1 pod Częstochową już przejezdna. Wieczorem udrożniono jezdnię po tragicznym wypadku, w którym zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
4: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
3: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Według ustaleń portalu BRD24 kierowca miał nie hamować. Policja na razie tego nie potwierdza. Niemcy oskarżają Moskwę. Według niemieckiego MSW to Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Berlin zapowiada, że w związku z tym planuje zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Zmiany na szlaku do Morskiego Oka. Od teraz wozy konne kursują na skróconej trasie. Dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. To pilotaż Tatrzańskiego Parku Narodowego, który potrwa około miesiąca.
5: Sprawdzamy, jak przygotować plac na wodogrzmotach, żeby było bezpiecznie. Będziemy również patrzeć na to, jak podchodzą do tych zmian turyści.
3: Mówi Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Docelowo z wodogrzmotów do Włosienicy mają kursować elektryczne busy.
6: SK Opole News.
2: Dorota Saniu, ponad 19 tysięcy uczniów Opolu za 2 godziny rozpocznie pierwszą lekcję. Najbardziej czekali pierwszoklasiści, a tych jest ponad 1000. Do kolejnych wakacji jeszcze nie odliczają. A po ponad 2-miesięcznym remoncie pływacy wrócili do wodnej nuty. Na pływalni są nowe sauny, łazienki, a przede wszystkim wentylacja, aquazumba, też pierwsze zajęcia wieczorem. A na Itaka Arenie ruszyły przygotowania do piątkowego koncertu, pierwszego na stadionie. Trzeba odpowiednio zabezpieczyć murawę, na której stanie scena i staną fani Padre Guilherme.
0: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Radio SK.
7: Dobry, pora na wycieczkę do czajników i ekspresów po herbatę, po kawkę.
8: Właśnie na tej wycieczce już jest Jankes, stoi w kuchni, każdemu zaparza, ale słuchajcie, może byśmy przełamali trochę rutynę.
7: No.
8: Niech on przestanie robić codziennie kawę i herbatę.
7: No.
8: Tylko zapytajmy się od razu, co Jankes mógłby dla was zrobić... Ale uwaga, nie można wybierać kawy i herbaty.
7: Słuchaj, no ja mam dom po remoncie do sprzątania, tak zapraszam.
8: Czekamy na wasze poranne zadania dla Jankesa. 664-402-302 albo gadajcie tam do Messengera. Co Janki może dla was zrobić teraz, z samego rana, wykluczając kawkę i herbatkę?
7: Masaż stóp?
8: O!

0: Jest,
1: kawka, herbatka, proszę bardzo, kawa, herbata,
2: no właśnie jajecz...
1: Nie!
0: Zabieraj to stąd!
1: No nie, no to jest już i tego już nie potrzebujemy!
0: To poczekaj, wyleję...
1: Na tym to polega!
0: Wyleję na stół i na klawiaturę!
1: Nie, proszę pana, to się później, to później dla drugiej zmiany
3: będzie. Dzisiaj faktycznie wpadliśmy na dosyć szalony pomysł i zadaliśmy wam otwarte pytanie, co Jankes mógłby dla was zrobić.
0: Ale nie można wybierać kawy i herbaty!
1: Nie, nie wolno, ale jutro mamy czwartek, jeszcze jutro czwartek, później piątek, później będą kolejne osoby, zobaczymy, no!
3: Tylko poczekaj, bo drobnym drukiem jest napisane, że ty będziesz musiał to zrobić, więc ja tak tylko i wyłącznie tu sugeruję, żebyś wyciągnął notatnik i zaczął notować, co słuchacze ci
0: wybierzemy
3: dadzą.
0: Najgłupsze, najmniej realne do spełnienia i wyślemy cię z misją na miasto.
1: Kamie się włączyła wiedźma.
3: Odbieramy telefon.
1: Nie ma problemu, robimy.
4: No to jak nie kawę i herbatę, to może jakieś śniadanie albo później obiad. Chociaż nie wiem, czy byłoby to zjadliwe.
0: Jakie jest twoje popisowe danie Jankesa?
1: Moje popisowe? Tak. Zupa ogórkowska.
0: I naprawdę od początku do końca?
3: Tak. Odbierze, otwiera słoik od babci mamy Tereski i ma już zupę.
1: Ja, jak mam więcej czasu, ja nigdy nie mam czasu, no to nawet tyle pięknie ogóreczki, wszystko przygotowane jest.
3: A ty wiesz, że ja nigdy nie jadłam czegokolwiek, co ty zrobiłeś?
1: No,
3: a źle się znam, no ale to ty się to świetnie kupiłeś. No
0: może dlatego ciągle przychodzisz do radia i żyjesz.
1: Słuchajcie, zrobi się, zobaczycie.

0: Alfa teraz po godzinie 6. Dzień dobry raz jeszcze w środę 2 września.
1: Poranne prasowanie.
0: Jadziula?
1: Tak?
0: Co by mógł Jankes dla ciebie zrobić z rana, ale nie możesz wybrać kawy i herbaty?
2: No,
0: jaką misję gdybyś...
1: Iść po drożdżówkę.
0: O, naprawdę masz ochotę na coś słodkiego? Chodźcie całować.
3: Powiedziałem to, czy pomyślałem?
0: Powiedziałeś.
1: Powiedziałem. Okay.
3: Przepraszam.
4: A jesteś w stringach, czy bez?
0: Słuchajcie, to są pozdrowienia do naszego słuchacza, który przed chwilą zadzwonił, pochwalił się, że widział na witrynie sklepowej fajne stringi. No i tyle. Dziękujemy, pozdrawiamy.
5: A propos takich spraw, słuchajcie, Roxy Węgiel i jej ukochany Kevin wybrali się na krótki wypad na Mazury i...
4: Poszli się całować?
5: Na zamieszczonych w sieci relacjach widać, jak wypłynęli na szerokie wody, bo para szaleje razem na motorówce.
0: O, pięknie.
1: No ładnie.
0: Powodzi się im,
1: to tylko dowodzi, że ona ciągle jest na fali.
0: Roxy jest na fali.
5: Cały czas.
0: Bardzo dobrze.
5: Jest na falach Radia Eska, jakby co.
4: To facet, który trochę, że tak powiem, ma wzburzone wody w tym momencie, czyli Krzysztof Stanowski, który w ostatnich dniach łamie przepisy drogowe. No to on, uwaga, został przyłapany przez...
5: Znaczy nie tylko on właśnie, okazuje się, że ma naśladowców.
0: Kto teraz dołączył do Krzysztofa?
4: Radek Majdan.
0: Ten Radek Majdan? Mm-hmm. Od tych Majdanów?
5: Tak, tylko nie został zatrzymany przez policję, ale został nagrany przez paparazzo i tytuł w gazecie brzmi tak, czy... Słuchajcie, Radosław Majdan łamie przepisy swoją bryką za 600 tysięcy i pędzi nią do krawca.
1: Żeby ten krawiec zaraz nie musiał mu szyć pasiaków.
0: Albo nie.
1: Pasiaka? Pasiaka.
0: Pasata.
6: Prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Ale rzeczywiście prosimy o ostrożność. Nie no, grzecznie trzeba jeździć. Ty masz prawo jazdy w ogóle, Jadziu?
1: Mam.
0: Masz?
1: Mam.
0: I czym jeździsz?
3: Autobusem.
1: Ja mam papierkowe.
4: Stary, cztery razy droższa bryka niż twoja.
0: Wiecie,
5: wiecie, co można uszyć potem po pasacie?
0: To?
5: Golfa.

0: Co tu się dzieje teraz w studiu? Jankes się zgina i pokazuje, co się stanie, jak pójdzie do fizjoterapeuty i wbiją mu igłę. Paweł, nasz wydawca, dzisiaj idzie wbijać sobie igły.
1: Rwałdowa hasło na dzisiaj.
2: No nie wiem,
0: co jaka?
1: Rwałdowa?
2: Ej, popsuliście się. Pierwszy dzień roku szkolnego za wami, a wy już na zwolnienie.
3: Ale mamy dzisiaj WF?
2: A masz brak stroju.
3: No. Wiecie, będzie przyżyć kolanko mnie boli. No, tak i tak.
0: Mógłby pójść do fizjoterapeuty. Nasze mikrofony, bo one, jak się je zaczyna zginać, to o.
2: Misiu,
3: taki... A to nie.
2: To twoja rączka, nie. To twój łokieć robi, a nie
3: ty
2: mikrofon.
3: Ty masz łokieć radiosisty, o to chodzi. A.

0: SK. Reklama.
1: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
2: Wsiądź na rower i rusz z nami. Już 13 września o godzinie 12 wystartuje 6. opolski rajd rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Pojedziemy ulicami Opola, start i meta na Placu Kopernika. A po rajdzie wielki piknik, 10. święto lata, atrakcje dla dzieci, rodzinna olimpiada i mnóstwo nagród, w tym rower, piłki i zestawy do badmintona. Na uczestników czekają darmowe upominki i słodkości. Zapraszają prezydent miasta Opola, MOSiR i Centrum Dialogu Obywatelskiego. Szczegóły na www.mosir.opole.pl i www.opole.pl.
3: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
6: Opole, Krakowska 45-47.
5: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis.
9: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Szkoła policjalna, kursy języka polskiego i zawodowe. terranowaedu.pl.
10: Ci, co na ósmą mają, a szkołę widzą przez okno, mogą sobie jeszcze pospać, ale ruch jakiś jest. Na Nysy Łużyckiej, na Pruszkowskiej i 1 maja. Na opolskich termometrach na razie 14 stopni, ale w ciągu dnia możemy liczyć na 24.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis. Opole, ulica Głogowska 23.
9: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. terranowaedu.pl.
11: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Grodzki, zapraszam. Udane poszukiwania policji na Śląsku w Gliwicach. Zakończyły się poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Chłopcy zostali odnalezieni późnym wieczorem, a to wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Bramki na odcinku A4 Kraków-Katowice znikną w marcu przyszłego roku. Z kolei za 7 lat trasa powiększy się o trzeci pas. Pozostaną jednak opłaty dla ciężkich pojazdów. To zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg, która wiosną przyszłego roku przejmie zarządzanie tym odcinkiem autostrady.
12: SK Sport News.
11: A wtorkowe granie pod znakiem deszczu na US Open przez opady mecze polskich tenisistek zostały przerwane. Spotkanie Magdaliny T z Francesco Jones zostało przerwane po pierwszym secie, w którym Polka przegrała na fręch, natomiast remisuje w pierwszej partii z Iwą Jowicz 4-4. A Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa. 36-letni szkoleniowiec ostatnio był jego asystentem w zespole z Częstochowy.
13: Jankes.
14: Kama.
15: Kama.
16: I Wiktor.
17: Wiktor.
18: Radio SK.
19: Słuchajcie, Kama ma taką piękną fryzurę. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
2: No, co ty robisz ze sobą?
19: Co zrobiłaś?
2: Masz radio, ty nie
19: Kama ma spinkę na pół głowy.
2: To jest spinka?
4: Jestem w połowie w tym momencie czesania się. Spadajcie, no.
2: Aha, może to dobra. By było zadanie dla ciebie, żebyś wykonał fryzurę Kamie. Tak, i ona potem musiałaby w tej fryzurze wystąpić gdzieś przed kamerą.
4: Nie, dziękuję.
2: To może ktoś ma inne zadanie dla Jankesa, tylko uwaga, nie można wybierać kawy i herbaty.
0: Siemanko, Jankes, jako że jestem kierowcą śmieciarki, byś przyjść do mnie do pracy i pojeździć sobie trochę na stopniach. Pozdrawiam.
19: A? Wiedzą słuchacze, że ja kocham jeździć na stopce, tak zwanej. Cudo.
2: Pewnie, jestem.
19: Kama, pięknie wyglądasz, naprawdę.
4: Nie, dziękuję.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: No i cały czas gramy ją w Esce, czyli Majko, a do tego łatwo.
1: Kim jest Jankes?
2: Kim jest Jankes?
3: Dzień dobry. Dzień dobry, nie wiem kim jestem, ale wiem, że jestem w Radiu Esce.
0: Witamy na kozetce. Doktor Kamila za chwilę będzie przeprowadzała terapię
3: Pani
0: twojej
3: doktor,
0: osobowości.
3: Mam skierowanie.
4: Mhm. Mhm. No to proszę poczekać w kolejce, zapraszamy za 2 lata.
0: Tak, tak, nie pomyliliśmy się. Ale o tej porze dzisiaj zaczynamy grę. W kim jest Jankes? Jest 6:37, a przerobione zdjęcie Jankesa już jest na Instagramie.
4: No właśnie, Janki, ty masz teraz zakaz wchodzenia na Instagrama, ale
3: mam
4: wy jak
3: blokadę.
4: Najbardziej wchodźcie, patrzcie, no i wrzucajcie nam podpowiedzi, kim jest Jankes na naszego eskowego messengerka.
3: Jestem człowiekiem?
0: Nie mogę ci tego teraz powiedzieć, byłoby to dla ciebie za oczywiste i za bardzo ułatwiające.
3: Okej. Okay.
0: Ale mogę ci powiedzieć, że szczególnie teraz, w tym okresie roku, na jesień, stajesz się bardzo, bardzo
4: potrzebny. Jesteś obiektem pożądania.
0: Wszyscy cię potrzebują teraz.
4: Jesteś obiektem pożądania.
3: Jestem piórnikiem? O kurczę, no tak pomyślałem o szkole, bo tak zawsze kombinujecie na takich kierunkach bardzo ważnych. Czy jestem cyrklem może? Czy już wygrałem?
4: Niestety tak!
3: Co?
5: Nie!
4: Wygrał?
5: Nie
3: jestem piór... Co?
0: Czekaj, wejdę i sprawdzę dokładnie. Czekaj,
3: naprawdę?
0: Czekaj.
3: Jestem...
4: Nie wygrałem.
3: Czyli Kama sam... Gdzie ty byłaś, Kama? To nie był ten Instagram radiejska.
0: Skakujcie na Instagram Eski. Sprawdzajcie, kim jest Jankes. I nagrywajcie.
3: Ale ja to chciałbym VAR tutaj wprowadzić.
4: Tak.
3: Do... Co się wydarzyło, Kama?
4: Moje zwoje postanowiły jeszcze...
3: Moje zwoje. Czyli
4: to byłby
3: rekord toru, rzeczywiście, jeszcze się nie rozpoczęło, bez odpowiedzi już bym odpowiedział.
4: Reasumując, na eskowym Instagramie przerobione zdjęcie Jankiego. Na eskowym Messengerze wasze podpowiedzi dla Jankiego, a Janki, no jak to Janki, no zgadnie lub nie.
0: Ale moja podpowiedź jest cały czas aktualna. Jesteś obecnie bardzo potrzebny. Reklama.
6: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
7: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: I po reklamie.

0: 12 minut do godziny 7. Happy
1: birthday to you. Zosia, Zosia.
2: Eska budzi w urodziny.
3: Jest jeszcze wersja alternatywna.
4: To moja małżonka, Zofia.
0: Zofia.
4: Zofia.
0: Zosia Molisz czy Zofia? Jak najlepiej?
5: Zosia, tak milej.
0: A masz jakiś pseudonim, jakąś ksywę?
5: Raczej nie, jestem z nudnych osób.
3: A w pracy mówią do ciebie po imieniu, czy właśnie wołają cię jakoś inaczej?
5: Nie, po imieniu.
1: A przepraszam, jesteś zimna Zośka, czy nie?
5: Zdarza się, no.
0: A dzisiaj jesteś słodka, no bo mamy urodziny. No coś cudownego, wspaniałego. No pochwal się, które urodziny masz?
5: 27.
3: Cudowny
0: ale
3: wiek.
0: Cudownie.
3: Ja mentalnie się tak zatrzymałem gdzieś koło 27 roku
0: życia. No, chodzimy za rękę z Wiktorem czasami.
3: Ciało
0: no.
3: Mi się starzeje, ale głowa ma 27.
0: Ale tak mam, rzeczywiście. Kama, u ciebie jak się zatrzymało? Na jakim wieku?
1: A u mnie się... Nie mogę tego powiedzieć.
0: Tak, no
1: bo to będzie...
0: No, na ile się czujesz, no?
1: Dzień na ile dobry. Się czuję? Ja się czuję zawsze na 18.
0: No dobrze, przebiła. Zosiu, co tam ciekawego się dzisiaj już wydarzyło w twoje urodziny? Prawie 7 godzina twoich urodzin.
5: Mąż mnie zaskoczył nowymi szafkami przy łóżkach, które mi się marzyły od wprowadzenia.
3: Kochanie, oto twój prezent. Szafki przy łóżkach.
5: Ej, ale ja chciałam.
0: Kładłaś się spać, nie było? Pobudziłaś się już? Bardzo w nocy tak wystrugał?
5: Nie, no wczoraj jak wróciłam z pracy, to już były
1: ale
5: gotowe.
1: To fajne. Mąż, który słucha, mąż, który robi, a posprzątał jeszcze po tym wszystkim?
5: No tak, oczywiście.
1: No rewelacja, panowie. Wiktor, weź notuj, jak już będziesz mężem Molly Kot, to będziesz wiedział, co masz robić.
0: A ja sobie notowałem na kolejne urodziny dla Kamy, mamy szafki. Są takie, które tam stoją dwa piętra niżej.
3: Zosia, możesz przekazać mężowi, że tę kasę, którą on wydał na te szafki i całą kwotę można pomniejszyć o stówkę, bo dorzucamy ci teraz do rachunku urodzinowego.
5: Dzięki bardzo.
1: Wiesz co, Wiktor, ty to jak dasz prezent, to dałeś prezent, żeby mąż odjął od tego, co wydał na szafki. No jak ty dajesz, no?
5: Przynajmniej się nie musiałam dokładać, a to jest w czasach ważne.
3: Ja jestem ten wujek, co zawsze przychodzi z kopertą.

0: Karla Fernandez pyta się, co jeśli Jankes zgadnie za chwilę, kim jest, bo wystartowaliśmy z przyspieszoną wersją zabawy, kim jest Jankes.
1: Czy ty chcesz już pierwszą podpowiedź? Czy już wiesz?
0: Taką słuchaczową.
2: Nie no, strzeliłem tym piórnikiem, ale powiedzieliście.
1: Ja tylko chciałam zauważyć, że...
0: Zmarnowałeś.
1: Jedną szansę, aha, więc zostały ci dwie.
2: Ale nie liczy się... Nie liczy się, jeśli nie było jeszcze podpowiedzi, a ja już odpowiedziałem. Musicie znaleźć regulamin konkursu.
1: Ale oczywiście drobnym drukiem napisane, Jankes nie masz racji.
2: Dajcie podpowiedź.
3: Duży, dostojny i wzbudzasz strach.
4: Jankes. Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
2: Tablica szkolna.
0: Wygrałeś. Koniec zabawy. Wygrał.
2: On ma dzisiaj dzień konia.
0: Znaczy dzień tablicy.
2: Ale serio? Pokażcie mi tą tablicę.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od wtorku do środy. Wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
15: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
16: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
17: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
18: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
17: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis.
21: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Szkoła policealna, kursy języka polskiego i zawodowe. terranowaedu.pl.
22: Dorota Sani, cześć, jesteście? Niektórzy musieli się zatrzymać przed skrzyżowaniem Partyzanckiej z Wrocławską, a tej z Nysy Łużyckiej. Oleska w kilku miejscach, w kilku, bo długa też zatłoczona. I maksymalnie 24 stopnie w Opolu, bo tyle zapowiedzieli synoptycy.
20: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis, Opole, ulica Głogowska 23.
21: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova, terranova.edu.pl.
1: Minęła 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. To najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Dotarł do nich Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
6: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
1: Nasz szef MSWiA oświadczył, że ślady wskazują na inspirację ataku przez obce służby. Nowa rzeczywistość na stacjach benzynowych. Po wygaszeniu programu CPN ceny skoczyły o około złotówkę. Dlatego minister energii Miłosz Motyka przypomina, że rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
19: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
1: Bo przypomnę, wcześniejszą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie. Koniec ze smartfonem w szkolnej ławce. Uczniowie wracają do szkół z nową zasadą.
23: Myślę, że to dobre, bo będą się ucznie bardziej przykładać do nauki. Myślę, że po prostu będzie lepiej w klasach, mniej kłótni w ogóle.
24: Dobrze, dobrze.
25: Przynajmniej na przerwach nie będą wszyscy siedzieć obok ścian.
1: No, ale telefony nie znikają ze szkoły całkowicie. Uczeń będzie mógł z niego skorzystać za zgodą nauczyciela ze względów zdrowotnych albo w nagłej sytuacji, gdy potrzebny będzie kontakt z rodzicem.
26: O właśnie, ja cały tydzień, proszę pani, mam nagłe sytuacje.
4: SK Opole News.
22: Dorota Sań. Odra awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski. W pierwszej rundzie rozgrywek pokonała przed własną publicznością ekstraklasową Wisłę Kraków 2-1. Opolanom kibicował też Padre Guillermo, który zagra na Itaka Arenie w piątek. Drogowcy wejdą na powolnego. Od czwartku będą utrudniać jazdę. Do końca października będą tam robić nowe korytowanie, podbudowę i samą nawierzchnię. A już dzisiaj zaczną wymieniać nawierzchnię asfaltową na tysiąclecia, na 150-metrowym odcinku. Tam też będą utrudnienia.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
27: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.
2: Tablica, Kama i Wiktor. 3 minutki po godzinie 7. No i co? Co masz do powiedzenia, no?
28: Po prostu ty się nie odzywaj już, bo cokolwiek powiesz, to niestety dzisiaj trafiasz w punkt.
2: Dzisiaj jakiś taki mam dzień, ale wyspałem się dzisiaj rzeczywiście. Spałem 7 godzin.
26: Jankes odgadł, kim jest już na samym początku zabawy, ale nie możemy zmarnować tak pięknych podpowiedzi. Posłuchaj tego, to jest podpowiedź do tablicy, przypominamy. Jankes już wie, kim jest.
2: Jestem tablicą.
29: Siemanko, Jankes, no powiem ci tak, lubisz biały proszek.
26: Janki,
2: no?
26: Mogę przeciągnąć po tobie paznokciami?

0: tutaj SK, 9 minut po godzinie 7, jest fajnie, jest przyjemnie. Już po konkursie, kim jest Jankes? Bardzo dobrze.
1: Dla ciebie
2: jest przyjemnie, dla mnie też, ale jak ktoś aktualnie pakuje się do szkoły, to jest mu smutno, bo się skończyły wakacje.
1: Wczoraj było rozpoczęcie roku szkolnego, dzisiaj de facto taki pierwszy, no trochę bardziej prawdziwy dzień szkoły, bo nie oszukujmy się, ale i tak do połowy września dzieciaki jeszcze będą miały labę bez kartkówek, bez żadnych sprawdzianów i bez niczego poważnego. Ale dobra informacja dla wszystkich uczniów, którzy w tym momencie już są w drodze do szkół.
2: Jest w ogóle taka?
1: Jest, ponieważ uczniowie będą mieli aż 187 dni wolnych od nauki.
2: Wow.
0: Jak to? No. 187 dni wolnych?
2: Czy to się nawet nie opłaca plecaka kupować?

0: Byli tacy, którzy mówili, to pewnie jednostrzałowiec, nagra jeden hit i się skończy, a tu proszę, Oskar Cyms cały czas. Działa, produkuje.
1: Zgadza się. No dobrze, prosimy o więcej, prosimy o więcej, prosimy o więcej. Siódme wygrywa, no to proszę bardzo, o to prosiliście, no to nie ma problemu.
0: Koszuleczka do wzięcia, piękna, z napisem cześć.
2: No i nasz numer telefonu 664-402-302.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.
2: Bardzo prosimy o to, żeby dbać o jakość połączenia, bo jak kiepsko się słyszymy, to się nie słyszymy.
1: Zestawy głośnomówiące, no, niemile słyszane.
2: Dzień dobry.
4: No, dzień dobry.
1: Och, no. Jest dobre połączenie, jest dobrze.
0: No to co? 3, 2, 1.
3: Zabawa rozpoczęta.
5: Pierwsze.
2: Z ilu linii składa się tradycyjna pięciolinia?
1: Bardzo drugie. Dobrze, prosimy dalej.
0: Kormoran to jest ptak czy gad?
4: Tak.
5: Trzecie.
1: A propos, teściowa dzwoni i mówi, że chętnie wpadnie w niedzielę na obiad. Co mówisz?
4: Jak mnie nie będzie.
1: Dobry.
5: Czwarte.
1: Gad.
2: Jak nazywa się skrzynka, która ma korbę? Jak się tą korbą kręci, to gra muzyka.
1: Ja wiem.
4: Coś z magnetofonem, coś takiego, nie pamiętam.
2: Pozytywka, no. Katarynka.
0: Lecimy dalej, odbieramy blisko kolejny byłem. Telefon.
2: Trzymaj się, dobrego dnia ci życzymy. 664-402-302, halo.
0: Magnetofon na korbę. Dzień cześć. Dobry, cześć.
5: Piąte.
1: Lecimy z piątym.
0: Uwaga. Halo, no i się rozłączyła.
2: Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, tu SK, 664-402-302, hello.
2: Halo?
1: Kto tam?
6: Witam.
0: O, hipopotam, dzień dobry.
5: Piąte.
0: Pipeta to, i tu pytanie otwarte, twoimi słowami, co to jest ta pipeta?
6: Takie coś używane do w chemii, w fizyce.
1: Dobrze, rozejmiarki rzeczywiście, taka pipetka.
0: Ja zaliczam.
5: Szóste.
2: Czy celuloza to cukier czy sól?
6: Cukier.
0: I to też jest dobra odpowiedź!
2: Zaskoczenie, co?
5: Siódme.
1: I uwaga, bo troszkę się u nas pozmieniało, kto teraz prowadzi popołudniowy program w Radiu SK.
2: Ich pseudonimy to S i K.
6: O! Dobra, powiem tak, już nie Pawełek i nie Pirowski.
2: Marcin Sońta, Michał Korościel, nowe fajne chłopaki u nas na pokładzie, witamy ich bardzo serdecznie, no to są też fajni. Sprawia. Fajni, co? Słuchałeś wczoraj?
6: Słuchałem.
1: Ach, no było dobrze.
0: Kłam, Pinokio, kłam.
2: Słuchaj. A dla ciebie t-shirt Radia SK z napisem cześć.

0: W weekend miałam okazję przejechać 1000 kilometrów po naszym pięknym, cudownym kraju. Wydaje mi się, że wszystkie Eski przejechałam, jakie tylko i wyłącznie są. Ale nadal nie wiem, które z które.
1: Najważniejsze, że dojechałaś do tej najwłaściwszej i z nami codziennie jesteś od 6.
2: No tylko jedna Eska akurat jest kontuzjowana aktualnie.
1: Która?
2: S7 w stronę Krakowa, o tym zaraz w newsach.

0: SK. Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu? Dołącz do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną umową i pensją. To także dodatkowe świadczenia socjalne dla ciebie i twojej rodziny. Możesz pełnić służbę blisko swojego miejsca zamieszkania. Na pewno masz umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w codziennej służbie. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: Hej, Opole! W końcu masz coś, co pasuje do twojego charakteru. I choć rozmiar jest mini, to zamieszanie maxi. Mini Cooper. Bo życie jest za krótkie na nudne samochody. Nowy Mini Cooper może być twój już od 850 zł netto miesięcznie. Odwiedź nasz salon przy ulicy Wrocławskiej 143 lub umów się na 24-godzinną darmową jazdę testową i przekonaj się, że małe auto w niskiej cenie to wielka wygoda. Zadzwoń do Mini Sikora Opole. 32 6 milionów.
9: To będzie ostatnia reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis.
15: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Szkoła policealna, kursy języka polskiego i zawodowe. terranowaedu.pl.
16: Coraz ciaśniej na opolskich drogach, w okolicach Placu Kopernika, na Ozimskiej czy Oleskiej. Też spora grupa na Piastowskiej, ale i na Chabrów i Nysy Łużyckiej. Na opolskich termometrach maksymalnie 24 stopnie.
14: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis, Opole, ulica Głogowska 23.
15: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova, terranowaedu.pl.
17: 7.30, to czas na SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Kierowcy, zablokowana jest ekspresowa siódemka w kierunku Krakowa w Świętokrzyskiem. Koło Jędrzejowa osobowy bus zderzył się z dostawczakiem. Na miejscu pracują służby i tworzy się spory korek. Protest w Ceucie. Kilkaset osób przed siedzibą władz demonstrowało przeciwko obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów. A to osoby, które pozostały w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Dzisiaj zwołano liczne manifestacje w całej Hiszpanii.
18: SK Sport News.
17: Sensacyjne rozstrzygnięcia w piłkarskim Pucharze Polski. Już w pierwszej rundzie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, którą 3-0 pokonał Motor Lublin. Z pucharem pożegnały się jeszcze dwa zespoły ekstraklasy. Wisła Kraków uległa pierwszoligowej Odrze Opole 1-2, a Zagłębie Lubin trzecioligowej Siarce Tarnobrzeg 2-3.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
5: W Radiu SK.
3: Tu się poleca ekipa do wstawania. 30 minut po 7 rano. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Ja się chciałam dowiedzieć, co ty swojemu tacie na mnie naopowiadałeś, ponieważ cały czas do mnie pisze na Instagramie.
3: Mój ojciec pisze do ciebie?
4: Mm-hmm.
3: A czy moja matka o tym wie?
0: Właśnie napisała, że wie.

0: Ależ pięknie gramy, cudownie. Tutaj SK 7:37, 23 minutki do 8.
1: Podoba mi się ta formuła domu otwartego, jaki prowadzimy. Mamy tu psa w studiu. Kamil Nosel dołączył, także...
0: Ale ma jakieś prezenty, to za chwilę będą te prezenty.
1: Ma czarną
0: oczywiście torbę,
1: ciekawe. W czarnej torbie się zawsze wychodzi z monopolowego.
2: Powiedzieć, co tam będzie. Tam na pewno są pomidory. Dobrze mówię?
0: Jogurki.
3: Dobrze.
0: Naprawdę. To dawaj, chodź.
2: Nasz ogrodnik eskowy.
0: A to serio z twojego ogródka?
3: No jasne, słuchaj, Janki, zrywane.
2: A ty jeszcze nie wiesz, ale to są najlepsze pomidory, jakie w życiu jadłeś.
0: Ole, pachnące. Co ty do nich dodawałeś?
2: Bawole serce.
0: Dużo serca.
2: Ty, ale poczekaj, mój jest trochę poobgryzany. Kto się wbił tutaj?
3: Ogórki się wbiły.
0: Dziękuję. Masz, Wiktor, masz. Zobacz, że tutaj takie pomidory. Słuchajcie, no tak tutaj się... I ogórki też są. Ogórki.
4: Prawdziwy pomidor.
2: A ogórki są w ogóle takie, że jak się je trzyma w łapce, to aż kują.
0: To są jakieś takie
3: zrywane.
1: No dobra, ale słuchajcie, ustalmy tylko na koniec.
2: No.
1: Ile będziemy musieli za to zapłacić?
3: 100 mi brakuje.
5: Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
1: Nosel!
0: No właśnie, bądźcie blisko radia, bo za chwilę Nosel będzie się kręcał.
1: Przygotuj na swój telefon zaraz.
0: Okej. Okay.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
8: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Airmax. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Airmax.
11: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
14: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: zaśpiewam znowu.
1: Słyszałeś, Janki, że mój tata pisze do Kamili?
2: Jak mają romans?
1: Wyszedłeś chwilę
3: nie
1: ze studia.
3: Romans, po prostu my się z Piotrem lubimy, no.
2: Wow. A ty mówisz na niego Piotr?
3: Tak, a dodam również, że Piotr na profilowym ma facet z rogami.
2: No dobra, ale nie wkręcacie jak Nosel?
1: Nie, ale chyba no dobrze. Potrzeba fajnie. Jednak w końcu przekonać Nosela, żeby do Piotra zadzwonił.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Tak, słucham.
6: Dzień dobry, Edyta Bezpasożyta po tej stronie. Czy ja dodzwoniłam się do pani Grażyny z rezerwacji ślubnej na 12?
5: Tak.
6: Z dworku telefonuję. Proszę pani, ja nie wiem, czy tam państwo ustalaliście z szefostwem, jeśli chodzi o napoje. Wy macie już ustalone, czy nie?
5: Tam było w nawiasie się podane chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam.
6: Bo tutaj mamy problem, jeśli chodzi o butelki kaucyjne. Muszę z panią domówić, jak te butelki kaucyjne u państwa zrobimy, bo się zdarza, że nam po prostu już kradną te butelki.
5: A co państwo proponujecie?
6: No, my proponujemy albo, proszę pani, kontrolujemy waszych gości na wyjściu, żeby nam nie pokradli tych kaucyjnych, albo zabezpieczamy je na stołach już.
5: Ojej.
6: No.
5: A jak zabezpieczacie?
6: No to tutaj no musimy się
5: dogadać. Nie bardzo.
6: Tutaj
5: nie?
6: Musimy się dogadać, proszę pani, albo to przywiążemy i kelner, który będzie obsługiwał, jak będzie stawiał jakieś napoje, to to przywiąże. Albo, proszę pani, w doniczkach, to też muszę wiedzieć, bo położymy wtedy to na stół.
5: Wchodzi w grę albo kontrola gości, albo umocowanie ich do stolika.
6: Tak.
5: W doniczkach. No to chyba ta druga opcja.
6: I wtedy, proszę pani, jak skończycie już dany napój, to przychodzi, proszę pani, obsługa, rozwiązuje, zabiera butelkę i daje nowy i przywiązuje.
5: Okej. To chyba taka opcja będzie najlepsza, mi się wydaje.
6: Czyli co, przywiązujemy czy do doniczek ustawiamy?
5: No ale jak zapłacimy od każdej butelki te 50 groszy na zaś?
6: No właśnie mówię, że nie. Bo jeżeli nam etykietę ktoś zedrze, to później będą pretensje, że jedna nie była w skupia, a żeśmy potrącili 50 groszy od was.
5: Nie ma takiej opcji.
6: Bo niech mi pani powie, w czym kłopot, to ja postaram się rozwiązać.
5: Znaczy, przywiązanie tych butelek jest...
6: To jest problem, czy nie?
5: No trochę.
6: Czy do doniczek wstawiamy?
5: No to do doniczek. Do doniczek. Trudno, będzie czasno, ale ja to nie wyobrażam.
6: Dobrze, proszę pani, tym wszystkim zajmie się Agnieszka.
7: Grażyna, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
8: Nie wiem.
7: Grażynka, kocham cię nad życie. Nie mogłam się powstrzymać.
8: Brawo, udało wam się jak najbardziej.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
9: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: W jaki sposób na obronę? Od razu, Grażynka, kocham cię nad życie.
2: A później sobie pogadamy.
1: Nie strzelaj do mnie!

0: Dzień dobry.
1: Ja w sprawie tego czeku podlaskiego. Są jeszcze?
2: Do widzenia, bo już się skończył.
1: Jak to? Jeszcze się nie rozpoczęło za bardzo.
2: Kilka minut, słuchajcie. I o tym w newsach, że 6,5 tysiąca osób...
1: Ale przepraszam, ja znam Kamę i na pewno się nie znajdzie?
2: Nie ma nic pod stołem
1: znam
2: nawet.
1: Znam Wiktora.
2: Nie. Nawet jak powiesz...
1: Znam Sońtę, znam Korościela.
2: Też nie.
3: Urocze, że wymieniłeś w odpowiedniej kolejności ja na miejscu pierwszym.
1: Nie ma.
4: I Wiktor. Radio
1: mam kopertę!
3: Posłuchaj newsa do Marcinka.
1: Kopertę.
2: Panie, idź pan, nie podobasz się pan dla mnie.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Kryminalne zagadki, które wciągają od pierwszej minuty. Antoni Królikowski i Jan Wieczorkowski w nowym sezonie Uroczyska. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 25 w Czwórce.
10: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
11: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis.
5: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Szkoła policealna, kursy języka polskiego i zawodowe. terranowaedu.pl.
6: Trochę lepiej już na opolskich ulicach, szczególnie tych w okolicach szkół i przedszkoli. Nie wszyscy mieli na ósmą, więc zatrzymają was skrzyżowania na Zaodrzu. Oleska i ścisłe centrum. To może drugie podejście z tą dobrą nowiną. Opolskie termometry pokażą 24 stopnie.
4: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis. Opole, ulica Głogowska 23.
5: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. terranowaedu.pl.
7: Jest ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nowy sędzia Trybunału, najem krótkoterminowy i przede wszystkim kryptowaluty z aferą Zonda Krypto w tle. To najważniejsze punkty pierwszego powakacyjnego posiedzenia Sejmu. To rusza przed południem, a reporterski Michał Rawa sprawdził, czym zajmą się posłowie.
8: Jutro do Sejmu powróci temat przepisów o kryptowalutach, które zawetował prezydent. Wszystko w cieniu afery Zonda Krypto. Maciej Berek prawdopodobnie zostanie wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się też przepisami o najmie krótkoterminowym. Do tego będą zmiany wizualne, bo posłowie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy od rozłamu w PiSie zasiądą na nowych miejscach na sejmowej sali.
7: Atak miał wywołać masową awarię prądu. Tak minister spraw wewnętrznych Brandenburgii komentuje incydent obok granicy z Polską. Niedaleko elektrowni węglowej znaleziono ładunki wybuchowe. Co najmniej jeden z nich eksplodował. Próba sabotażu polegała na wykorzystaniu ładunków miotających do wprowadzenia materiału przewodzącego w linię najwyższego napięcia, aby wywołać zwarcie, a w tym samym zagrozić stabilności sieci. A wyjaśniał minister Jan Redman, wieczorem trwały poszukiwania kolejnych ładunków wybuchowych. A podlaski czek turystyczny rozszedł się w kilka minut. W tym roku pulę ponad 6,5 tysiąca czeków na 300 zł podzielono na trzy grupy, mówi Marta Grzelak, dyrektor podlaskiej organizacji turystycznej.
9: Pierwsza grupa, która wyczerpała pulę środków, byli to turyści indywidualni i całe generowanie trwało tylko minutę i 15 sekund.
7: A kolejny nabór zaplanowano 1 października.
3: SK Opole News.
6: Dorota Sań, Karolinka, będzie większa, rusza rozbudowa centrum i dlatego jest tam mniej miejsc parkingowych. Nowa część będzie mieć 11 tysięcy metrów kwadratowych, około 30 sklepów i parking podziemny. Nieczynny dworzec w Głubczycach odzyskał już dawny blask i znów przypomina lokomotywę, ale odpicowaną. To jednak nie koniec remontu, budowlańcy przenieśli się do jego wnętrz. Skończą w przyszłym roku. Mosir zalewa już tafle lodowiska. Maszynownia na pełnych obrotach. Pierwsza ślizgawka w sobotę o 15.30.
3: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
10: Cześć, dzień dobry, witamy raz jeszcze w środę 2 września.
11: Wiecie, sprawa jest, żeby Jankes przestał cały czas zaparzać nam kawkę i herbatkę, to szukamy jakiegoś zajęcia dla niego.
12: No właśnie, więc dajcie znać na eskowym Messengerze, jakie macie zadanie dla niego, a my zastanowimy się i go później wyślemy.
13: No ja mam zadanie dla Jankesa, o, chyba najlepsze na świecie. Jankes, jak tam twoje piwnice?
10: zaraz, co ty masz tam? Ja mogę wszystko, ale są granice, naprawdę, przyzwoitości, proszę was.
14: A masz tam małe kotki?
10: Ja tam mam małe rzeczy, duże rzeczy.
12: Bo duże rzeczy są w garażu.
10: Mam też sanki. Sezon idzie.

0: 8 po 8, no mam nadzieję, że wszyscy są już ready, żeby zacząć tę środę. Dzisiaj drugi dzień września.
1: Hurra!
2: 8 minut po godzinie 8, już pierwsza lekcja trwa. No dobrze. Lekcje niektórzy odrobili na stacjach benzynowych ostatnio.
0: Tak. Teraz tam są pustki, ale na dzień, na chwilę przed zakończeniem rządowego programu CPN, słuchajcie, były wielkie kolejki.
3: Ludzie. Ja stałam, słuchajcie, 15 minut, żeby dojechać do dystrybutora.
2: Ja nigdy tak długo nie stałem po hot doga, rzeczywiście.
0: No i wyobraźcie sobie, że jeden facet w Wałbrzychu postanowił nie stać razem z kolejką, tylko ją objechać i stanąć jeszcze bliżej dystrybutorka.
2: Ale było wytłumaczenie, bo tam już była 23:55 i 5 minut było do końca.
0: I doszło do bójki właśnie pod stacją benzynową. Gdy ktoś ustawił się w kolejce, ktoś tego kogoś wyprzedził. Punktem wrzenia całej awantury, która jest do zobaczenia w internecie, było użycie pały teleskopowej.
3: Ojej.
2: Widziałem, no to był skandal.
0: Facet wyciągnął i lał takiego po nogach. Ja mówię, ja byłem pierwszy, nie proszę pana, to ja byłem pierwszy.
3: Jejku, i co, warto tak się bić, żeby zaoszczędzić finalnie te 20 zł?
2: Nie, kama, nie, tu nie chodzi o kasę, tu nie chodzi o pieniądze. Tu chodzi o honor. Widziałeś, tak przywalił? Kama?

0: 16 minut po 8 tu SK, hej.
1: Potwierdzam, ta godzina właśnie jest na zegarku.
2: Sponsorem konkursu jest producent produktów śniadaniowych Dudusie.
1: No lepiej sprawdzić, wiesz, no co masz ufać tak od razu kolesiowi.
0: Kama, ale kocham twoją reakcję, każdy mi nie zauważyłeś.
1: Kama śmieje się nosem.
3: To mniej więcej tak brzmi. Ale jeżeli chodzi o czas, a właściwie nie do czas, to ma go bardzo dużo Magda. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, hej.
3: Madzia, ile masz dzieciaków na pokładzie?
4: Dwójka i są to bliźniaki.
3: Brawo.
0: Super! Dwa plecaki, dwa zestawy lekcji, dwa razy śniadanko z domu.
1: Ale Polska Matko. Jest ci wdzięczna, bo dwie osoby więcej będą składały się na nasze emerytury.
5: Brawo! Dziękujemy!
3: Słuchaj, ja mam dwie córy, ale w odstępie prawie 4 lat, więc
1: Kama,
3: jest trochę inna sytuacja.
5: Dziękujemy!
1: Ja mam dwójkę synów.
5: Dziękujemy!
3: No
1: co tak skromnie?
3: Ale no. Chciałam powiedzieć, że to jest jednak wyzwanie. A jak to jest być mamą bliźniaków?
4: Oj, no zdecydowanie przydałoby mi się jakieś wydłużenie doby, bo czasu brakuje.
1: Nie ma problemu.
3: A co najczęściej robią zawsze w tym samym momencie, co jest, bym powiedziała, niekoniecznie pożądane przez ciebie?
4: Co najczęściej robią? Szukają plecaków rano do szkoły.
1: Czyli znowu wracamy do tematu czasu i Jankiego spoglądania na zegarek.
3: Janki, przypomnij, czego dzisiaj nie wziąłeś z
0: domu?
3: Ja
0: dzisiaj wyjechałem bez telefonu.
1: No i musiałeś się wracać i zabrakło ci czasu znowu.
0: Zabrakło mi czasu, ale
1: właśnie.
0: Po drodze wyrzuciłem śmieci. Więc jestem wytłumaczony.
1: Madzia, czy my dobrze myślimy, że temat zegarka to jest również twoja supermoc, której potrzebujesz? Czyli chciałabyś mieć po prostu możliwość wydłużania doby.
3: Albo czasowstrzymywacz.
4: Mhm. Tak, zdecydowanie.
3: To my mamy w takim razie czasoumilacz, bo 1000 złotych kieszonkowego na początek szkoły oraz zestawy śniadaniowe Dudusie dla ciebie i dla chłopaków.
4: Super, dziękujemy.
0: Za tysiaka to już można coś się pobawić, no. Takie różne atrakcje.
3: Bo za tysiaka można ewentualnie taksówkę zamówić, kiedy już nie zdążysz autobusem dojechać do szkoły.
1: Przez Zakopane! Przychodzisz do Jankesa i mówisz, mam tysiaka, ile to będzie trwało to spotkanie?
2: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.

0: Od razu jakoś tak godniej się robi, jak Andrea Bocelli pojawia się w kawałku, nie? Tak człowiek czuje się taki kulturalniejszy, białą koszulę by założył.
1: A od razu, czy już wiemy, jaki utwór będzie pierwszy
0: na ślubie moim?
1: Tak. No.
0: Ale by się Olka zdziwiła, jakby tam wjechał Andrea Bocelli i Shakira jeszcze do tego.
1: Zróbcie sobie taką, wiesz, niespodziankę, no. Nie wiecie, co zatańczycie.
2: Słuchaj, obawiam się, że ten ślub byłby największą niespodzianką dla Wiktora.
0: Wiecie, ale lepsza impreza się szykuje i o tym w newsach już za chwilę. Został równo miesiąc do wyborów na prezydenta Krakowa.
1: Oj, tam się dzieje, rzeczywiście. Smoki zieją ogniem.
0: Gdybyś został prezydentem Krakowa, jaka by była twoja pierwsza decyzja?
1: Dietezja?

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis.
13: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Szkoła policealna, kursy języka polskiego i zawodowe. terranowaedu.pl.
14: Ruch w Opolu coś nie chce ustępować w okolicach Placu Kopernika czy na Nysy Łużyckiej. Spodziewajcie się licznego towarzystwa. Spory ruch na Załądrzu. To może pogoda, a ta nie tylko dla bogaczy. Dzisiaj 24 stopnie będą w Opolu.
12: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis. Opole, ulica Głogowska 23.
13: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. terranowaedu.pl.
15: Zbliża się 8.30, to czas na SK News. Marcin Brocki, zapraszam. Nadal zablokowana jest S7 w Świętokrzyskiem. To po zderzeniu dwóch pojazdów na wysokości Jędrzejowa. Objazd w stronę Krakowa prowadzi w tej chwili drogą serwisową. A został niespełna miesiąc do głosowania. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała. Sześciu najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17.00 odbędzie się debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej o niej przeczytacie na sk.pl. A organizacje związkowe we Włoszech zaapelowały o opóźnienie rozpoczęcia roku szkolnego. To przez utrzymujące się upały. Przy tej okazji podano, że ponad 90% szkół nie ma klimatyzacji. Dlatego włoski rząd zapowiedział dodatkowe środki na jej montaż.
16: Jankes. Kama
17: i Wiktor.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Radio SK.
18: Temat otwarty w dalszym ciągu? Co ja tam mam robić?
19: Szukamy zajęcia dla ciebie, wiesz, żebyś się w końcu czymś zajął konstruktywnym.
18: Zamiast kawy i herbaty.
19: Tak, a nie.
18: Ale przyznajcie, że kawkę, herbatkę pyszną robię. Telefony, dzień dobry.
20: Ja dzisiaj potrzebuję pomocnika do rozładunku, ale Jankes jest szczupły jak szczypior, to nie wiem, czy bym go nie połamał.
21: Nie w tym problem, jego kolanko boli.
18: To też. Ale nie wiem, czy mówiłem wam już kiedyś o tej historii, jak spotkałem Darka Michalczewskiego, tak, boksera. I Darek mówi, Janki, jak ty dobrze wyglądasz. A ja, tak, dzięki Darek, no, masz tyle miejsca na mięśnie.

0: Radiu SK. Fajna jest Azalia, prawda? Szkoda, że zajęta, prawda?
1: No nie wiem, co ona teraz robi, proszę pana, ale może ktoś tam obok niej leży dzisiaj z samego rana, nie jesteś...
2: Zajęta w formie, że teraz robi śniadanie.
0: A, to chodzi, to o czym pomyślałeś?
2: Wiktor,
0: to
2: tylko o jednym, naprawdę.
3: Wiktorku. Ale on robi to śniadanie.
0: Wiktorku, co tam u twojej Oli? No dobra, okej.
1: Okay. Ona nie jest zajęta teraz z robieniem śniadania, ani nie jest zajęta przez nikogo, kto obok leży.
0: Kto
2: tak
0: tam
2: ci się
0: wie?
2: Tylko wydaje. No dobra, dobra, słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Idziecie do sklepu, kupujecie 100 gram czekolady i się okazuje, że tam wcale nie ma 100, tylko jest 90.
1: Oszukali!
2: A płacicie tyle samo albo czasami nawet i więcej. I faktycznie jest taki proceder, że płacicie tyle samo, a macie mniej. Mniej gramatury danej rzeczy.
1: To się nazywa downsizing.
2: No niestety. I Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w końcu wziął się za wielkie sieci produkujące słodycze, by dojechać ich za ten proceder.
1: Tam. Nie dojadą ich.
2: Kontrole, wysokie kary. Nie, no proszę cię. No ja wierzę jednak w sprawiedliwość.
0: Nie. Ja też.
1: Korporacja zatrudni sobie dobrego adwokata. Ten adwokat wystarczy, że obróci kota ogonem i przyjmie taką linię obrony.
4: Wielkie koncerny w końcu zaczęły dbać o zdrowie Polaków.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
7: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
8: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Opole, Krakowska 45 do 47.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: I po reklamie.

0: Oho, Coldplay, proszę uważać, chodząc na koncerty Coldplaya, na kamerę, która się przygląda, to...
1: Albo nie chodzi z kochanką, no.
2: Ale czekamy, ja gdzieś tam słyszałem, że oni w przyszłym roku prawdopodobnie wpadną do nas na koncert. Ale jeszcze nie ma właściwej daty, więc, ale
0: pamiętaj,
2: warto być czujnym.
1: To pamiętaj,
0: sam.
1: Kogo zabierasz.
2: Kama pójdzie swoim ojcem.
0: Dzisiaj szukamy cały czas zadania dla Jankesa. Co on może zrobić, żeby zająć się czymś konstruktywnym? No i jest kolejna propozycja do ciebie.
3: Ja dzisiaj potrzebuję pomocnika do rozładunku, ale Jankes jest szczupły jak szczypior, to nie wiem, czy bym go nie połamał.
1: Ja rozumiem, że próbujesz go przekonać dwa razy,
2: no
1: dokładnie.
2: Właśnie,
1: no.
2: Mówiłem już o tej mojej przygodzie. Nie, co powiedział mi Darek Michalczewski?
0: Teraz wersja oryginalna.
4: Jankes, znowu muszę stworzyć materiały promocyjne dla mojej działalności trenerskiej. Może potrenujesz ze mną?
0: O, idziemy właśnie tym sznytem.
2: No jak najbardziej, ja na bramkę się nadaję.
1: Na jaką bramkę? Jest... Ty chudy jesteś.
0: Materiał
1: no
0: fitness tutaj ma z tego powstać.
2: Przyjdę całą rodziną, no.
0: Wystąpisz na ulotce jako przykład faceta, którego...
1: Jest przed, a potem zrobimy zdjęcie Wiktora jako po.
2: Dziękujemy.
0: Pani chyba nie będzie miała klientów. Nie?

0: 6 minut do godziny 9 SK w środę 2 września, pierwszy dzień w szkole, taki prawowity, wiecie, lekcje. No my swoje zajęcia dzisiaj kończymy powolutku.
1: Jakbym był uczniem, wróciłbym dzisiaj do domu, to bym powiedział: mamo, ja już mam dosyć. Ja już się pouczyłem.
2: To powiem wam, jaką wczoraj wiadomość dostaliśmy ze szkoły mojej starszej córki. Dawaj. Mianowicie, dzisiaj nie przychodźcie dzieciaki do szkoły, dlatego że nie zdążyliśmy z remontem.
1: Ale fajna szkoła!
0: Rewelacja. Bo przyjdzie i pomożecie w remoncie. Niektóre dzieci mają doświadczenie po mamie.
1: A jutro od 6 znowu zaczynamy remont studia.
3: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła, zbiórka, cukru, brak.
4: Duda, Duda Day. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
12: No.
11: A tamta to jest mega.
12: Mega.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: I po reklamie.
0: Zbliża się 9, zaczynamy SK News. Marcin Brocki, zapraszam. Nocny wybuch w Niemczech. Do wybuchu doszło na stacji kolejowej w Augsburgu. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. W budynku eksplodował nieznany przedmiot. Marcin Horała, kandydatem na wicemarszałka Sejmu, posła zgłosi Klub Rozwój Plus. Te informacje potwierdził w rozmowie z nami poseł klubu Szymon Szynkowski-Welsenk.
21: Musimy jego jako naszego kandydata na wicemarszałka Sejmu. Dzisiaj zostanie to ogłoszone.
0: A polityk nie wykluczył również wspólnych list z PiS-em w najbliższych wyborach parlamentarnych. Sam zgłosił się na policję w Tarnobrzegu. 56-letni pilot w trakcie przelotu śmigłowcem zerwał linię wysokiego napięcia. Po incydencie wylądował na pobliskiej działce. Później szukała go policja. W nocy sam zgłosił się na komisariat.
7: Naszczepną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
0: Mówiła Agnieszka Wilk z tarnobrzeskiej policji. W incydencie nikt nie został ranny. A dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już na tym etapie z rozgrywek odpadły Legia, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. A w środowych spotkaniach najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce.
12: SK Opole News.
20: Dorota Sań, Karolinka, będzie większa rusza rozbudowa centrum i dlatego jest tam mniej miejsc parkingowych. Nowa część będzie mieć 11 tysięcy metrów kwadratowych, około 30 sklepów i parking podziemny. Nieczynny dworzec w Głubczycach odzyskał już dawny blask i znów przypomina lokomotywę, ale odpicowaną. To jednak nie koniec remontu, budowlańcy przenieśli się do jego wnętrz. Skończą w przyszłym roku. Mosir zalewa już tafle lodowiska. Maszynownia na pełnych obrotach. Pierwsza ślizgawka w sobotę o 15.30.
22: 9:30 do tego jeszcze. Obejmuję noce, to dopóki budzik nie zadzwonił, tak się u was działo. Jonathan, PZ, Liwka, gram to na początek. Będzie lepiej, bo środa to jest podobno już taki mały piątek i tego będziemy się trzymać. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16 minut po godzinie 9. To już czas. Tyler Cruz, Break Your Heart. Za nami w Radiu SK. To już czas, żeby uruchomić 30 sekund samych dobrych informacji, bo wszyscy tego potrzebujemy. Więc zapraszam codziennie po 9. Czas start. Szkoła dla jednej uczennicy. Taką ponownie po dekadzie walki otwarto w małej włoskiej miejscowości Ginostra. Wszystko po to, by uczennica pierwszej klasy mogła się uczyć w miejscu zamieszkania. Możecie sobie także tanio kupić fragment wyspy Uznam. Działka o powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych trafi pod młotek w tym tygodniu. Cena wywoławcza zaledwie 2000 euro. Minus to są torfowiska, stawy i lasy, więc niczego tam nie wybudujecie i to jest jednocześnie najlepsza, dobra informacja dla przyrody. Pół godziny czytania przed snem pomaga szybciej zasnąć, tak twierdzą naukowcy. Czytanie to najlepszy wyciszacz, a przewracanie stron i śledzenie tekstu działa kojąco na zmysły, przygotowując organizm do odpoczynku. To z porcją kolejną zapraszam jutro. Gipsy Kukon, ty masz za chwilę u nas.
1: Radio SK. Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
2: Ale ty już nie wiesz, o czym myślę.
1: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Skarbnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
3: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: I po reklamie.

0: Van Buren w swojej najlepszej wersji Everlasting w Radiu SK. 24 minuty zostało jeszcze do godziny 10. Dzisiaj jest w kalendarzu takie święto jak święto pozyskiwania talentów. Gdybyście mogli wybrać jedną supermoc, jeden talent, który chcielibyście mieć, to jaki? Od dzisiaj, od teraz, zaraz włącza wam się i korzystacie, kiedy tylko chcecie. Czekam na propozycje. Eskowy Messenger, tam nagrywacie głosówki właśnie w tej sprawie. I ja zacznę. Moc spania z otwartymi oczami, tak żeby szef się nie zorientował, że właśnie teraz ucinam sobie taką przedpołudniową drzemkę, bo w nocy nastąpiło niedospanie. To jest oczywiście tylko przykład, bo to się wiadomo, że nigdy nie dzieje. Jeżeli macie takich więcej, to czekam na eskowym messengerze. Måneskin, I Wanna Be Your Slave za chwilę u nas.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Dopłynęliśmy w kierunku 10. Run on River, David Guetta, Alok, Stick Figure. Za nami w Radiu SK. Pytałam przy okazji dnia pozyskiwania talentów, jaki talent chcielibyście mieć, gdybyście mogli sobie tak pstryknąć palcem i od razu by wam się w waszym życiu właśnie jakaś nowa umiejętność pojawiła. Mikołaj?
1: Takim talentem od zawsze, jaki chciałem mieć, to na pewno bycie poliglotą, ale w sumie jak na razie cztery języki nie jest tak źle. Trochę powoli brakuje motywacji, ale może ten dzisiejszy dzień trochę jej doda.
0: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Mikołaj mówi, znam cztery języki i nie jest tak źle. Tymczasem ja przy każdym zdaniu myślę, żeby zastosować dobrą odmianę z języka polskiego. Po 10 w Radiu SK kolejne hity.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
11: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
12: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
13: Gdy Iga wygrywa w Paryżu.
14: Gdy Robert strzela na wyjeździe.
13: Gdy siatkarze gromią do zera.
15: Wiesz o tym pierwszy.
16: SK Sport News.
17: SK Sport News.
18: Codziennie od poniedziałku do piątku po 6, 7 i 18.
19: Najważniejsze sportowe informacje z kraju i ze świata.
20: SK Sport News w Radiu SK.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
26: I po reklamie.
27: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis.
28: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Szkoła policealna, kursy języka polskiego i zawodowe. terranowaedu.pl.
0: Przyjemna środa w Opolu z 24 stopniami, czyli pewnie ochota też będzie, by wyjść i zapomnieć się. Może nauczyciele zdecydują się na taki krok. Może dwa. W końcu zapowiedzieli na naszej antenie, że wrzesień będzie integracyjny. Miękki start znaczy się.
11: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis. Opole, ulica Głogowska 23.
28: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. terranova.edu.pl.
27: Na program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragiczny wypadek autokaru w Egipcie. Według polskiego MSZ nie ma informacji, by wśród ofiar i rannych byli Polacy. W wypadku zginęło 16 osób, a 28 zostało rannych. Szczegóły ustala reporter SK Mateusz Chłyston. Mateuszu, gdzie doszło do tego zdarzenia?
2: W południowej części Półwyspu Synaj, dokładnie na trasie między Dachabem a Nuwajbą, dwoma popularnymi kurortami nad Zatoką Akaba, na północ od Sharm el Sheikh. To bardzo popularny region wśród turystów z całego świata. Według informacji przekazanych nam przez MSZ, jeśli chodzi o uczestników w wypadku, cytuję, są informacje o innych nacjach, o Polakach nie ma dotychczas mowy. To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. 3 tygodnie temu w prowincji Ismaila zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.
1: Teraz w Świętokrzyskiej zablokowana droga krajowa numer 42. Między Starachowicami a Ostrowcem osobówka czołowo zderzyła się z ciężarówką. Zginął kierowca auta. Droga przez kilka godzin może być zablokowana. A studenci nie mają gdzie mieszkać. Wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. Jagoda, studentka ze stolicy, mówi nam o kosmicznych cenach mieszkań na wynajem.
3: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
1: A w takiej sytuacji, jak wskazują eksperci, coraz popularniejsze stają się akademiki prywatne, bo w tych publicznych brakuje miejsc.
4: SK Opole News.
5: Dorota Sań, Maryla Rodowicz, jak malowana i w kwiatach. Mural przy ulicy Habrów prawie gotowy, grupa Murki jeszcze pracuje, ale efekty widać. Uroczyste odsłonięcie 14 września z udziałem artystki. A w Kluczborku stawiają na pszczółki, bo na tym terenie działał ojciec pszczelarstwa, ksiądz Jan Dzierżon. Najnowsza rzeźba pszczółki stanie więc koło jego pomnika. Uroczyste odsłonięcie już w sobotę. Kolejarz Opole świętuje i wspomina. Dokładnie 53 lata temu jego wychowanek Jerzy Szczakiel zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata.
6: Minuta po 10:00. Kawa pierwsza, druga. Nie liczę, nie oceniam. Możecie robić co chcecie, byleby zdążyć na to spotkanie, które mogłoby być mailem. Bledka, komu miałabym powiedzieć? To już za chwilę w Radiu SK. ATB Ecstasy. Gdyby ktoś potrzebował, też będzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Kanapki! Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
1: Chyba będą potrzebne supermoce!
2: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
3: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 złotych i coś na śniadanie!
4: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów w Dudusie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
8: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
7: Siwa z piąka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
9: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
10: Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: talentów dzisiaj szukamy, waszych nowych talentów, bo dzisiaj jest dzień pozyskiwania talentów. Gdybyście tylko mogli jakiś talent albo supermoc zdobyć już właśnie teraz, to jaka to by była? Avicii zagrał. Jest Magda.
1: Jedyna supermoc, jaka przyszła mi do głowy, to jeść i nie tyć.
0: Chciałabym, bardzo bym chciała, nie tylko ja. Ale Magda się też trochę zreflektowała za sprawą, no niech sama powie. Halo, Magda.
1: Jadę z mamą i ona mi tak teraz podpowiedziała lepszą mamę supermoc. Mama by chciała mieć supermoc taką, żeby z wody robić paliwo do samochodów. Ona w dzisiejszym, w tym momencie super, super moc.
0: Jaka, jaki to jest fantastyczny pomysł, bo obawiam się tylko jednego. Gdybyście wy taką supermoc posiadły i mogły z wody robić paliwo, to zaraz woda zaczęłaby kosztować 100 tysięcy złotych za litr.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, noser, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar. 3 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: Tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj.
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Opole, Krakowska 45 do 47.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
6: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
7: I po reklamie.

0: moce, które moglibyście posiąść, gdybyście tylko mieli taką szansę, to przy okazji dnia pozyskiwania nowych talentów. My nowe talenty też mamy na pokładzie. Codziennie od 15 do 18. Sointa i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Odpalajcie koniecznie, bo zdecydowanie wam się to przyda po tej środzie. Po 11 wracam z kolejnymi hitami w SC.
1: Reklama.
2: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda Day.
4: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
5: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy szkoła w Auchan.
6: Bo tylko do 2

0: 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Twój samochód ma wartość. W BMW Sikora znamy jego potencjał. Chcesz sprzedać swoje auto? Odkupujemy samochody różnych marek. Szybko, bezpiecznie i bez zbędnych formalności. Planujesz zmianę samochodu? Odkupimy twój obecny samochód i pomożemy ci znaleźć kolejny, dopasowany do twoich potrzeb. Odwiedź salony BMW Sikora w Bielsku Białej, Mikołowie, Opolu, Lubinie lub Zielonej Górze i poznaj wartość swojego samochodu.
3: BMW. Radość z jazdy.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo, Grupa Lis.
16: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Szkoła policealna, kursy języka polskiego i zawodowe. terranowa.edu.pl.
17: Dorota Sanio, polskie niebo się stara, chmury i słońce też. Środa może być przyjemna i ciepła, 24 stopnie będą. I roboty na tysiąclecia, ale tylko na 150-metrowym odcinku. Drogowcy muszą wymienić tam nawierzchnię. Zdążycie się do nich przyzwyczaić.
15: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis, Opole, ulica Głogowska 23.
16: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova, terranowa.edu.pl.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Na zegarach 11:00 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wybuch i dwie osoby ranne. Na początek Augsburg. Na kolejowym dworcu głównym w tym mieście doszło dziś do eksplozji. Nowe doniesienia z Niemiec ma dla nas reporterski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
19: Zgadza się, dzień dobry. Miejscowa policja przekazała, że do wybuchu doszło nad ranem. Eksplodować miał ręczny granat. Ranni to 17-latka i 18-latek. Prawdopodobnie nie byli celami ataku, który został przeprowadzony przed tureckim jubilerem. Według niemieckich mediów policja bada wątek porachunków mafijnych, a sam dworzec miał nie być celem ataku.
18: W nocy odbyło się wstępne przesłuchanie kierowcy, który spowodował tragiczny wypadek pod Częstochową. To najnowsze nasze ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie głos zabierze prokuratura. Kierowca niebawem może usłyszeć zarzuty. Przypomnę, wczoraj tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na A1. Zginęły 4 osoby, a za szczegółami śląski reporterski Przemek Kopiejka.
20: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdów nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Przejazd autostradą A1 w stronę Gliwic został udrożniony wczoraj wieczorem.
18: A sporo grania szykuje się dziś w Nowym Jorku. Wczorajsze spotkania podczas US Open storpedowały opady deszczu. Dziś można się spodziewać dokończenia spotkań Magdaleny Fręch i Magdy Linet, a późnym wieczorem na kort powinien wyjść też Kamil Majszak, który w drugiej rundzie turnieju zagra z Valentinem Vacherotem. Wieczorem zaplanowano także mecz Huberta Hurkacza, który zagra z Benem Sheltonem.
12: SK Opole na czasie.
17: Dorota Sań, na Itaka Arenie już szykują się do piątkowego koncertu księdza DJ-a, czyli Padre Guillermo. Z tego arenie już w czwartek o 20:00 stand-up festiwal, Dom Wilczyc i Gwardzistów przejmą Kacper Ruciński, Piotrek Szumowski, Wiolka Walaszczyk, Paweł Chałupka czy Adam Van Bendler. W piątek kierunek stadion albo amfiteatr, bo tam koncert ich troje. W sobotę też wpadnijcie do amfiteatru. Na tarasie odbędzie się groove party. Będą DJ-e i nauka tego tańca. Prosty jest, choreografii brak.
21: 11:02. Szef może już przyszedł, ale się nie rozgląda za bardzo, patrząc na to, co robicie, więc może czas na przerwę? Pokazuję tylko możliwości. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

96 lat i grozi jej wyrzucenie z domu seniora. To Margaret, prima balerina i nowość na antenie radiowska. A ja mówię o 96-letniej influencerce ze Stanów, dokładnie z Connecticut, która dostała ostrzeżenie w domu seniora, w którym mieszka, dlatego że

0: dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
1: Wsiądź na rower i rusz z nami. Już 13 września o godzinie 12 wystartuje 6. Opolski Rajd Rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Pojedziemy ulicami Opola, start i meta na Placu Kopernika, a po rajdzie wielki piknik, 10. święto lata, atrakcje dla dzieci, rodzinna olimpiada i mnóstwo nagrod, w tym rower, piłki i zestawy do badmintona. Na uczestników czekają darmowe upominki i słodkości. Zapraszają prezydent miasta Opola, MOSiR i Centrum Dialogu Obywatelskiego. Szczegóły na www.mosir.opole.pl i www.opole.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: I po reklamie.

0: Kilkanaście tysięcy słów dziennie, tyle nawet wypowiadamy, niezależnie od tego, co robicie. International Love, Pitbull, Chris Brown za nami w Radiu SK, 24 minuty do 12. Oczywiście zapewne rano tych słów pada mniej, bo człowiek nie ma ochoty z nikim rozmawiać, ale w ciągu dnia to się jakoś wyrównuje i rozkręca. Mówię o tym dlatego, że to jest dowód, że mówi absolutnie każdy. I mówić powinien w związku z tym dobrze, więc odsyłam na SK.pl, zakładka konkursy, do mojej zabawy Kasia dobrze gada. Jutro Was zapraszam, będziecie powtarzać łamańce i zgarniać dykcyjne gadżety, więc kto chętny, ten się zgłasza właśnie na SK.pl w zakładce konkursy. Nareszcie, męskie granie orkiestra. Za chwilę wesce.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na SK.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Marian, jaki laptop jest top?
8: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
9: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. I po reklamie.

0: Ring the bell. Age. 5 minut do godziny 12. 12 to już ten czas, który nazywamy w środę małym piątkiem, część druga, abyście nie mieli tych spotkań, które mogłyby być mailem tutaj zaplanowanych. Michał Sobkowski zostaje z wami i gra najlepsze hity na czasie w Radiu SK.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.

0: Poczynkomax.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
7: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
8: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis.
17: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Szkoła policealna, kursy języka polskiego i zawodowe. terranowaedu.pl.
18: Hejnał, kto w okolicach opolskiego rynku, to zaraz usłyszy, kto w szkole podstawowej, ten bez telefonu, czy rodzic to udźwignie. Mentalnie szykuje się na popołudniowy szczyt komunikacyjny. Teraz większy ruch na Wrocławskiej i w centrum. Na termometrach 21 stopni.
16: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis. Opole, ulica Głogowska 23.
17: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova, terranowaedu.pl.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Samo południe to jest SK News. Jakub Krzyżak, 19-latek podejrzewany o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu w rękach policji. W piątek w lesie na przedmieściach znaleziono ciało kobiety. Ofiara wyszła z psem na spacer. Chłopaka zatrzymano tuż obok miejsca zbrodni. Miał ze sobą plecak.
20: Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogłyby zostać pozostawione przez krew.
19: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Przepychanki, okrzyki i mundurowi w akcji. Gorąco w Poznaniu. Dziś kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu Maltańskim. Trwa protest obrońców osiedla, a na miejsce ściągnięto duże siły policyjne do zabezpieczenia eksmisji.
21: Raz, dwa, trzy, cztery.
22: Wystąpują do cholery.
23: Eksmitowanie ludzi na ulicę w kraju, który jeździ na zloty 20 najbogatszych krajów świata, to jest skandal.
19: Ten teren kościół sprzedał deweloperowi za przeszło 420 milionów złotych. Ma tam powstać około 2000 mieszkań. Egzaminy na prawo jazdy w Szczecinku stoją pod znakiem zapytania. W mieście ma powstać już 19 rondo, a przez to zostanie tylko jedno skrzyżowanie ze światłami.
24: Jeden z zadań egzaminacyjnych, która osoba zdająca musi wykonać, jest przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, więc to jest ważny element.
19: Tłumaczy Łukasz Wojewódzki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Na razie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, a miasto szuka wykonawcy kolejnego ronda.
0: SK Opole. Na czasie.
1: Dorota Seń. Szocik będzie 12 września w barze u Kuby. Będziemy i my. To impreza pod naszym patronatem. Będą też młodzi opolscy DJ-a. Wchodzicie za darmo. Ustawcie sobie przypomnienie, ale i my nie pozwolimy wam zapomnieć. W ten weekend w Opolu wiadomo na start koncert Padre Guillerme na Itaka Arenie. Ich troje w amfiteatrze. Groove Party na terasie amfiteatru. Mecz Gwardii z Ostrowią i triatlon w Lewinie Brzeskim. No i pierwsze ślizgawki na Toropolu. A skoro o wysiłku mowa, są jeszcze miejsca na starcie Dr. Trekkingu z fioletowym psem na malinie.
2: Tak, wracając do tych skrzyżowań ze światłami, my dajemy zielone światło na hity na czasie. Będzie Post Malone i Swelly, czyli Sunflower, obiecuję. Będzie też Gibbs, Kukon i Tymasz. I będzie Somber, My Body Isn't Ready. No i wszystkie hity zaczynają się wesce, czyli jakaś świeżynka na pewno. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

Ktoś powie, że zabytek, ale brzmi naprawdę dobrze. Hity zawsze na czasie na antenie radiowej. Smash Mouth All Star. A propos świeżynek, to Joel Corey, Hannah Bolin. Don't go breaking my heart. Zagram świeżynkę dosłownie za chwilę, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się wesel. 12:17 na zegarach, środa 2 września. No właśnie, bo od września, środowe i czwartkowe popołudnia spędzamy razem. Jaram się strasznie, ale jednocześnie trochę ekscytuję.

0: Ekspert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Air Max. Internet światłowodowy dla domu i biznesu. Bez limitu danych. Darmowy okres testowy bez zobowiązań, tylko z Air Max.
2: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: I po reklamie.

0: Numer jeden w Polsce, numer jeden gorącej 20 Radio SK. Summer, my body isn't ready.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jestem przekonany, że kojarzycie ten numer. 6 lat temu Joel Corey podbił mnóstwo list hitów, również gorącą 20 Radio SK tym numerem. Teraz wraca i próbuje powtórzyć ten sukces razem z Hanną Bolejn numerem Don't Go Break My Heart, który gram wam już.

0: Katy Perry na antenie Radia SK. Ona w listopadzie występowała w Paryżu w ramach swojej trasy The Lifetime Tour i ten występ został zarejestrowany, sfilmowany i dzisiaj ma swoją premierę The Lifetime Tour Live from Paris. No i to można zobaczyć od dzisiaj w niektórych kinach w Polsce. Katy Perry przed chwilą bez C, później Imagine Dragons, czyli za chwilę, a później Zalia i Tylko Kochaj Mnie.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
1: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

0: czy da się ładniej zakończyć tę godzinę hitów muzycznie niż numerem A Great Expectation? To Sienna Spyro w Radiu SK tuż przed godziną 13. Po 13. Czy da się lepiej zacząć niż od Temper City i jednego z waszych ulubionych hitów ostatnich miesięcy, czyli Self Aware? No, pewnie by się dało, ale ten numer też jest bardzo dobry i tak po godzinie 13 zaczniemy. Tak gramy już za chwilę w SK.
1: Radio SK. Reklama. Czujesz, że chciałbyś coś zmienić w swoim życiu? Dołącz do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną umową i pensją. To także dodatkowe świadczenia socjalne dla ciebie i twojej rodziny. Możesz pełnić służbę blisko swojego miejsca zamieszkania. Na pewno masz umiejętności, które będziesz mógł wykorzystać w codziennej służbie. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
8: Hej, co u ciebie?
9: Zapisałem się do TEB Edukacja.
8: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
9: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
8: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
9: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
8: Też bym tak chciała.
9: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Opole, Krakowska 45-47.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z kowuściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kartą Moja Biedronka wszystkie suche makarony. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Krema Dolce i Forte 39,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
11: ceny. SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
14: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
15: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo, Grupa Lis.
2: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Szkoła policealna, kursy języka polskiego i zawodowe. terranowaedu.pl.
10: Dorota Sań, urlop by się przydał, albo przynajmniej wagary, skrócone lekcje, godzinki dla rodzinki, 24 stopnie w Opolu. W czwartek i w piątek też tyle będzie i niebo łagodne dla nas, a noce chłodne. Jutro, skoro świt, znów 13 stopni.
19: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis. Opole, ulica Głogowska 23.
2: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova, terranowaedu.pl.
17: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Zbliża się 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Policja siłą usuwa z działki protestujących. Trwała próba eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Część lokatorów nie chce opuścić swoich domów. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi, który chce tam wybudować około 2000 mieszkań. Na miejscu jest Ari Habir. Powiedz proszę, co teraz się tam dzieje?
16: Obecnie jesteśmy odgrodzeni kordonem policji, przez co nie widzę, co dokładnie dzieje się na działce. Od osób, które tutaj wspinają się na dachy, dowiedziałam się, że wyciągają kolejne osoby. Kilkanaście z nich już wyciągnięto. Na miejscu jest około 40 do nawet 50 policjantów w białych kaskach i właśnie przyjechały też posiłki.
6: W tamtejszych domach nielegalnie mieszkało około 400 osób. Policja bada okoliczności tragicznego wypadku w Unikowie pod Sieradzem Włódzkiem. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła tam 32-latkę.
20: Kobieta z dwojgiem dzieci przechodziła przez jezdnię i została potrącona przez ciężarówkę.
6: Relacjonuje Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Maszyna trafiła w ręce uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego.
21: Jedzie na pas i wystartuje, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
22: Wypowiedź na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru.
6: Samolot ma wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce.
1: SK Opole. Na czasie.
23: Dorota Sań, kolejny maraton się szykuje, filmowy i tylko dla tych, co lubią się bać. W piątek w opolskich Heliosach Nie patrz w dół. Pierwsza i druga część. Po krótkiej przerwie dwie kolejne premiery i jednocześnie jedyne kinowe pokazy filmów Dziecko Nocy i Kto zabił Pani Lane. Start o 20.30. Z kina wyjdziecie po 6.00, o ile poradzicie sobie z taką dawką emocji. A półmaraton na ulicach Opola 27 września. Miejsc od dawna już nie ma. Zapisało się 1800 osób. Pobiegnie 1500.
24: Odpowiedzi na pytanie, dokąd tu ta nocą jeszcze, może w tej godzinie ją nie usłyszycie, ale kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, to się dowiecie. Dawid Kwiatkowski, Margaret, za kilka chwil, później ci opowiemy. Michał Sapkowski, witajcie, Temple City teraz.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: Fastboy i Music Sounds na antenie Radia SK. Tej dziwnej amerykanizacji Ameryki ciąg dalszy. Kilka dni temu Donald Trump podpisał dokumenty zmieniające dla USA nazwę jeziora Ontario. To jezioro znajdujące się na granicy z Kanadą na jezioro Ameryka. No jak mogłoby być inaczej, nie? O, mogłoby być jeszcze jezioro Trump oczywiście, ale aż tak daleko tym razem nie poszło. Jezioro Ameryka dla USA, co oznacza, że mapy w sieci rzeczywiście dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych pokazują jezioro Ameryka, a my w Polsce nadal na przykład widzimy Ontario. Co to jest za trend, naprawdę? Swoją drogą, prezydent Stanów Zjednoczonych chyba się jeszcze nie zorientował, że w USA mówi się po angielsku. Jak to po angielsku? A nie po amerykańsku, to trzeba zmienić. Teddy Swims, czyli hity na czasie u nas bez zmian. Mr. Know It All za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
3: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
2: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
4: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
1: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chcesz mieć sprzęt jak nowy?

0: Mijają lata, ten numer wciąż brzmi kapitalnie. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love? Pamiętam dreszcz emocji, kiedy podczas Warsaw Music Festival w tym roku była opcja, żeby ich poznać i zaraz będzie można tam wejść. Ależ, a kiedy wy czujecie dreszczyk emocji? Może tak jak słuchaczka, która była na antenie w poniedziałek w imprezce, ona czuje dreszczyk emocji, gdy dzwoni telefon z przedszkola córki. Dreszczyk emocji? Ja to się po prostu boję takich telefonów, jestem przerażony, jakbym zobaczył numer od pani dyrektor. Nie, to byłoby naprawdę... Nie, wolę o tym kompletnie nie myśleć. Ale jeśli wy macie coś, co jednak takie pozytywne dreszczyk emocji w was wywołuje, no to możecie podzielić się tym oczywiście na sk.pl, słuchać imprezki i zgarnąć zaproszenia do kina na Nie patrz w dół 2, a także 300 kieszonkowego. Oskar Sylwestre za moment, a później Jennifer Lopez.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Uwaga! Nowość w wypożyczalni samochodów iCar. Mobilne chłodnie do zadań specjalnych. Planujesz event, festiwal lub transport wymagającego towaru? Mamy rozwiązanie. Nowe Renault Master i Mercedes Sprinter gotowe do pracy od zaraz. Temperatura nawet do minus 20 stopni. Zasilanie 230 V. Działa jak stacjonarna chłodnia. Parkujesz, podłączasz i masz spokój. Żywność, leki, kwiaty. Wszystko bezpieczne. Nie ryzykuj. Wybierz chłodnie z wypożyczalni iCar. Z Wawelna na iCar-auto.pl.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: bez przerwy.
1: To coś, czyli White 2115, Palary i Vivi Simon, czyli ekipa, która stworzyła ten numer i która była u Matego Foczyło w Rap 20 Radia SK w ostatni poniedziałek. Czy ta wizyta przełoży się na popularność tego numeru na naszej hip-hopowej liście? To przekonamy się w kolejny poniedziałek po 23. Póki co to pozycja numer 6. Na Rap 20, tak samo jak na gorącą, głosujecie na sk.pl. Po 14 Kami, Harris i Dua Lipa. Takie piękne duo na początek kolejnej godziny hitów. Radio SK. Duo z duą.
2: Reklama. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest Twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
3: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
9: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
17: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
18: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
21: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis.
22: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Szkoła policealna, kursy języka polskiego i zawodowe. terranowaedu.pl.
23: Dorota Sani, cześć, jesteście? Niektórzy musieli się zatrzymać przed skrzyżowaniem Partyzanckiej z Wrocławską, a tej z Nysy Łużyckiej. Oleska w kilku miejscach, w kilku, bo długa też zatłoczona. I maksymalnie 24 stopnie w Opolu, bo tyle zapowiedzieli synoptycy.
21: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis. Opole, ulica Głogowska 23.
22: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova, terranowaedu.pl.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Wybiła 14. SK News, Jakub Krzyżak. Trzy osoby zatrzymała dziś policja i CBA. To kolejne działania w sprawie afery Zonda Krypto, przekazał prokurator generalny Waldemar Żurek. Zatrzymani zostaną doprowadzeni do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jednocześnie policja prowadzi też przeszukania w siedzibach PKOL i UOKiK. 62 osoby wylegitymowane podczas interwencji służb, dwie wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla Maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
1: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte.
0: Powiedział nam Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. 2-letni okres próbny, bezwzględny limit, 0 alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Ze szczegółami reporterka Eski Weronika Wawszczyk.
2: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego, obawia się 16-letni Szymon.
19: Sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
2: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
24: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
2: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
0: A 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień.
25: SK Opole. Na czasie.
26: Dorota Sań, słyszeliście o koncertach Zadzwońcie po milicję? Grają na nich gwiazdy rocka lat 70. i 80. Ira, Big Cyc, Sztywny Palazzi, Chłopcy z Placu Broni, Róże Europy oraz Wanda i Banda. W Opolu też zagrają. Dopiero w grudniu, ale ten czas tak leci. I jeszcze trochę i skończy się sezon w Opolskim Amfiteatrze. 11 września Polska Noc Kabaretowa. 13 zaśpiewa Maryla Rodowicz. 18 Lady Punk, a 20 Królowie Życia, czyli Skawiński Tkaczyk.
27: Ile dobrych numerów mam dla was. Gips i Ego, czyli ostatni dzień lata w tej godzinie. Będzie coś od Sombra. Będzie Dawid Podsiadło i Tame Impala, Michał Sobkowski. Witajcie.

Nadal to dla mnie niebywała sytuacja, że gram Andrea Bocelliego na antenie Radia SK. Tak, to pierwszy singiel tego jakże cenionego artysty, którego gram. Oprócz tego David Guetta, LJ i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game. Oni wczoraj po raz pierwszy na antenie Radia SK. Stoń ta i Korościel. Mocno zapraszam na spotkanie z nimi po godzinie 15. A wy po raz pierwszy, co byście zrobili? No, zgłoście się na sk.pl, bo właśnie S i K będą od jutra fundować wam te pierwsze razy, o których marzycie, a o których już teraz możecie napisać na sk.pl zupełnie za free. Sońta i Korościel po godzinie 15 na antenie Radia SK, za chwilę Kygo, Khalid i Griffin, czyli Save My Love, a później obiecany Dawid Podsiadło, szanowni państwo.

0: studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tep.pl.
3: Opole, Krakowska 45-47.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Mr. Saxo Beat na antenie Radio SK to Aleksandra Stan. Stan Zjednoczone Ameryki Północnej goszczą w tym momencie najlepszych tenisistów na całym świecie w ramach US Open. I przy tej okazji okazuje się, że życie pisze ciekawsze scenariusze niż film czasami. 5 lat temu, 12-letnia wtedy Thea Frodin zagrała w filmie King Richard dublerkę młodej Sereny Williams. No, jednej z najbardziej, co tutaj już mówić, utytułowanych tenisistek w historii. A dziś 17-latka sama jest tenisistką i wzięła udział w US Open. No, który notabene Serena wygrała kilka razy. Thea już nie na planie filmowym, a na korcie. Przegrała, co prawda, z uznaną Eleną Rybakiną, ale biorąc pod uwagę jej wiek, przypomnę, lat 17, dużo się może wydarzyć i kto wie, czy nie pójdzie w mistrzowskie ślady Sereny Williams. Polacy, bardzo proszę, Iga Świątek pierwszą rundę przeszła bez większych problemów. Jutro rozegra swoje kolejne spotkanie. Dziś wieczorem i w nocy walczą pozostali Polacy. Niektóre mecze przekładane. Linet, Fręch, Hurkacz, Majchrzak. Trzymamy kciuki. Przez sen, ale trzymamy. A jutro z anteny Eski dowiecie się, jak im poszło. Za chwilę zdobywcy bursztynowego słowika, czyli Kuba i Kuba Westę. Wstydnie lato. Radio
1: SK. Autopromocja. Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny. Naprawdę całej.
9: Chcesz się sprawdzić? Przyjdź do nas. Opolska Policja ogłasza nabór na policjantów i policjantki służby kontraktowej w SPPP w Opolu. Oferujemy zawarcie kontraktu na okres od 3 do 5 lat z możliwością pozostania na stałe po uzupełnieniu kwalifikacji. Każda specjalność to dodatkowe profity. Zapraszamy. Jesteśmy solidnym pracodawcą z pewną pensją. Szczegóły na www.opolska.policja.gov.pl.
10: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Dealer BMW Sikora Bielsko-Biała, Mikołów, Opole, Lubin i Zielona Góra zaprasza.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: I po reklamie.

0: O 14.55 jest jedno pytanie. Czy to będzie program wysokich lotów Fly High? To by było na Antonie Radzieńska?
1: Nie, za ciężki jestem na wysokie loty, jak mam.
2: Poza tym zależy, jak definiujemy wysokie loty, bo jeżeli definiujemy tak jak większość ludzi, to nie.
1: No nie, bo powiem więcej, my latamy pod radarem.
0: Czy jest lepsza zapowiedź tego, co będzie się działo po godzinie 15, niż to, co powiedzieli przed chwilą chłopaki? Sońta i Koroszciel razem z wami po 15. No i oczywiście eskowe hity na czasie będzie Gips i Kukon, ty masz na początek.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Nowy jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
2: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 29,99.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Kaufland jest fresh.
5: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
6: fresh. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
10: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
17: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo, Grupa Lis.
18: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Szkoła policealna, kursy języka polskiego i zawodowe. terranowaedu.pl.
19: Coraz ciaśniej na opolskich drogach, w okolicach Placu Kopernika, na Ozimskiej czy Oleskiej. Też spora grupa na Piastowskiej, ale i na Chabrów i Nysy Łużyckiej. Na opolskich termometrach maksymalnie 24 stopnie.
17: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis. Opole, ulica Głogowska 23.
18: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova, terranowaedu.pl.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Jest 15, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Trafią do prokuratury w Katowicach, gdzie będą przesłuchiwane. 3 osoby zostały zatrzymane w sprawie Zonda Krypto. Wiadomo, że mają związek z wcześniejszym zatrzymaniem szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
21: Z każdym kolejnym zatrzymaniem każda kolejna osoba będzie zeznawać, więc należy się spodziewać tego, że informacji będzie więcej.
20: Komentuje rzecznik rządu Adam Szłapka. Równolegle trwają przeszukania i zabezpieczanie dokumentów w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Do akcji dołączyli żołnierze lubuskie służby ze specjalistycznym sprzętem. Trzeci dzień szukają w Lubieniewicach zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Okolica jest przeczesywana przez psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano terytorialsów oraz ratowników na łodziach.
22: Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenu.
20: Mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie. Działania trwają od poniedziałku. Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę. Telefony w szkole zakazane. Bełchatowska podstawówka nr 8 wprowadziła w klasach specjalne skrzynki na urządzenia, mówi nauczycielka Beata Stanisławska.
23: To jest skrzyneczka wykonana przez jednego z rodziców. Po wejściu do klasy skrzyneczka stoi na moim biurku, więc uczniowie wkładają do niej właśnie wszystkie swoje telefony.
24: Rozumiem zakaz używania telefonów, ale chciałabym jednak mieć moją własność przy sobie.
20: Oceniała pomysł jedna z uczennic. Skrzynki są dobrowolne, wszystko zależy od ucznia.
25: SK Opole News.
26: Dorota Sań, 19-latek podejrzewany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu, może mieć związek z innym przestępstwem. Doszło do niego również na Opolszczyźnie, a ofiara jest w stanie ciężkim. Mężczyzna został zatrzymany w pobliżu miejsca, w którym w piątek po południu przechodzień znalazł ciało kobiety. Miał on przy sobie nóż i młotek. Część parkingu ogrodzona rusza, rozbudowa Karolinki w nowej części będzie około 30 sklepów, a pod nimi parking podziemny. Na razie jednak miejsc jest mniej, dlatego na piątkowy koncert lepiej jechać autobusem.
0: Sońta i Korośce.
1: Czyli SK.
0: W Radiu SK.
2: Witajcie kochani, to jest nasz drugi dzień już w pracy w Radiu SK i dostaliśmy informację, że to radio jest delikatnie bardziej szalone niż pierwotnie zakładaliśmy, dlatego dzisiaj prowadzimy program Topless.
3: No to prawda. Czy w stanikach oczywiście.
2: Oczywiście, nie. Mamy zasady, nie jesteśmy wariatami.
3: Korośli i Sońta, witamy serdecznie w środę. Jeżeli chcecie posłuchać naprawdę utalentowanego duetu płci męskiej, to teraz Gipsy Kugon w Radiu SK.

0: piosenka zatytułowana Dwa dni, wykonuje ją Bletka. Tabletka, to jest kobieta. A wiesz, jak tabletka by się nazywała, gdyby była mężczyzną?
1: Nigdy jeszcze nie słyszałem tego żartu od siebie. No. Tablet.
0: Dobrze? All right. Proszę Państwa, co jest lepiej? Kim jest lepiej być? Mężczyzną czy kobietą? Która płeć jest lepsza? Załatwmy to. My jesteśmy oczywiście mężczyznami takimi stuprocentowymi. Takimi... Powiedz coś tak stuprocentowo męsko, Cinek.
1: Podaj mi kilof.
0: Właśnie. Która płeć jest lepsza?
1: No, a ty którą wolisz? Nie patrz tak na mnie, wiem.
0: To ja nie chcę nic sugerować po prostu. Jest coś takiego jak Messenger S-kowy i tam proszę nagrywać swoje głosówki w sprawie tego, która płeć jest lepsza i dlaczego. Czekamy.

0: On the top of the world to Imagine Dragons, czyli hity na czasie w Radiu SK. My nazywamy się Sońta Karościel, czyli SK po prostu. I dzisiaj postawiliśmy pytanie, które dawno trzeba było postawić, a nikt tego wcześniej nie zrobił.
1: Tak, to pytanie brzmi, która płeć jest lepsza, kobiety czy mężczyźni? Myślę, że my mamy prawo do zadawania tego pytania, bo my jesteśmy ten Karościel i ta Sońta. W związku z tym, kto jak nie my ma o to pytać? Głosówki na SK-owym Messengerze w tej sprawie słuchamy.
2: Hej SK. Moim zdaniem najlepsza płeć to ta, którą się aktualnie ma. Dlaczego? No, chyba jasne.
0: No to jasne, tylko jak to powiedzieć osobom transpłciowym?
3: Sońta i Karościel, czyli SK w Radiu SK. Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało.

0: końca. Bez końca, czyli Oskar Cymbs, hity na czasie w Radiu SK. Teraz się jakieś nowe będzie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: No właśnie, my słyszeliśmy o tej akcji z Cinkiem, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jak jeszcze tu nie pracowaliśmy, czyli przedwczoraj, to myśleliśmy, pewnie tylko tak gadają, a tak naprawdę nie wszystkie hity zaczynają się w Esce, tylko tak specjalnie gadają.
0: A jednak się okazuje, że zaczynają,
2: właśnie,
0: tak?
2: Właśnie.
0: Przychodzisz, widzisz Riviera i nie masz pojęcia, co to jest.
2: No właśnie, a zaraz się dowiemy, co to jest, proszę państwa. Riviera, she doesn't mind. Wiesz, co znaczy she doesn't mind?
0: A jej to nie interesuje.
2: No jakby she doesn't care, nie?
0: Całe moje życie.
2: Ona ma to w...
0: Pozdrawiam cię, kochanie.
2: No posłuchajmy w takim razie.

0: To jest audycja SK. W Radiu SK ten artysta nazywa się doktor...
1: To jest audycja, ten artysta, kiedy jesteś stary.
0: Czemu?
1: Słuchacie, Radia SK, to jest doktor Dre, Steel Dre.
0: Ja muszę być sobą, no, ja muszę pozostać sobą. Ale wiesz co, mam taki żart o tobie. No. Wiesz co, bo to jest twój drugi ulubiony doktor, ten doktor Dre.
1: Tak, pierwszy to doktor Alban.
0: Doktor Edgar.
1: Nie, a doktor Edgar, tak.
0: Rozmawiamy dzisiaj, proszę państwa, o tym, która płeć jest fajniejsza i jest coś takiego jak messenger eskowy i tam nagrywacie głosówki, słuchamy pani Ewy.
2: Dzień dobry, to ja może powiem tak. Faceci są jak Bluetooth, łączą się, gdy jesteś blisko, ale gdy ciebie nie ma, szukają innych w pobliżu, a kobieta jest jak Wi-Fi. Widzi wszystkie sieci, ale łączy się z tą najmocniejszą.
0: No.
1: To ładne, bardzo ładne. Bardzo tylko sęk w tym, że ja jestem jak modem. Leżę na strychu po ciemku i się kurzę.
0: Wiesz co, a wiesz jak nazywa się gadający modem?
1: Jak?
0: Modem talking.
3: Sońta i koroście.
4: Sońta i koroście. Czyli SK. Radio SK. Radio SK. Autopromocja.
3: Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
5: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
3: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
6: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.

0: Everlasting, to Armin van Buren, czyli druga najlepsza rzecz, jaka udała nam Holandia.
1: Ale ty już zacząłeś tak mówić w tym stylu takim szybszym, wiesz?
0: Nie, żartujesz, bardzo, chyba ja zawsze tak
1: bardzo
0: mówiłem.
1: Bardzo szybko się adaptujesz.
0: Ale o co ci chodzi, Michał? Ja zawsze tak mówiłem.
1: Ja będę mówił na kontrze do ciebie. Za chwilę informacje z kraju i ze świata.
0: Newsy w Radio SK.
2: Reklama. Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny, w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Wsiądź na rower i rusz z nami. Już 13 września o godzinie 12 wystartuje 6 opolski rajd rowerowy w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Pojedziemy ulicami Opola, start i meta na Placu Kopernika, a po rajdzie wielki piknik, 10 święto lata, atrakcje dla dzieci, rodzinna olimpiada i mnóstwo nagród, w tym rower, piłki i zestawy do badmintona. Na uczestników czekają darmowe upominki i słodkości. Zapraszają prezydent miasta Opola, Mosir i Centrum Dialogu Obywatelskiego. Szczegóły na www.mosir.opole.pl i www.opole.pl.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
10: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis.
4: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Szkoła policealna, kursy języka polskiego i zawodowe. terranowaedu.pl.
6: Dorota Sań, jedziemy. Nie spieszymy się, bo i tak zwolnimy na 1 maja od Rejmonta do Dużego Ronda. Ciasno też na Nysy Łużyckiej i na Wrocławskiej. Na Zaądrzu to samo. Zmieniamy mapy na te pogodowe, a na nich do wieczora w Opolu wciąż ponad 20 stopni.
15: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis. Opole, ulica Głogowska 23.
4: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. terranowaedu.pl.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
3: Minęła 16, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Mają kluczowe informacje i dowody na temat afery Zonda Krypto, a także zaginięcia założyciela giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Tak, o zatrzymanych dziś trzech osobach mówi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na jego konferencji był reporterski Mateusz Gołębiewski.
18: Trzy zatrzymane osoby są przewożone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, zatrzymani mogą mieć związek z afera krypto, także z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. pieniądze, biżuterię i samochody, ponieważ celem śledczych jest również zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń osób pokrzywdzonych.
3: Jest śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany. Wczoraj na autostradzie pod Częstochową zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi do 8 lat więzienia. Śledczy zbadają również sposób zabezpieczenia prowadzonych prac. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu w rytmie skokowych hitów na czasie, w formie wirtualnej i stacjonarnej, stanie ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do 130 z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i masektomii.
20: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
3: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też Robot Run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
21: SK Opole News.
22: Dorota Sań, Karolinka, będzie większa, rusza rozbudowa centrum i dlatego jest tam mniej miejsc parkingowych. Nowa część będzie mieć 11 tysięcy metrów kwadratowych, około 30 sklepów i parking podziemny. Nieczynny dworzec w Głubczycach odzyskał już dawny blask i znów przypomina lokomotywę, ale odpicowaną. To jednak nie koniec remontu, budowlańcy przenieśli się do jego wnętrz. Skończą w przyszłym roku. Mosir zalewa już tafle lodowiska. Maszynownia na pełnych obrotach. Pierwsza ślizgawka w sobotę o 15.30.
23: Santa!
24: Santa!
23: Koroście!
24: I Koroście! Czyli SK!
25: W radiu SK!
24: SK!
0: I co? I dzisiaj jest środa, dzień dużego rozmiaru. Serdecznie pozdrawiamy tych, którzy mogą świętować i w ogóle wcale wam nie zazdrościmy. Michał Korościel
1: i Marcin Sońta, 2 minuty po 16:00. Jak ktoś miał do 16:00 w robocie, to może już wyjść. Jak ktoś ma do 17:00, to jeszcze...
0: To może wyjść, ale tak, żeby ich nie widział.
1: Właśnie.
0: Powodzenia.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK, to są hity na czasie SK w Radiu SK, czyli Sońca Korosil. Witamy serdecznie, mamy środę, mamy drugi dzień września, 12 minut po godzinie 16 i padło pytanie, która płeć jest lepsza. Możecie cały czas odpowiadać głosówkami na SK-owym Messengerze, słuchamy.
1: Na to pytanie nie da się odpowiedzieć wprost. To tak samo jakby się zapytać, czy lepsza jest prawa ręka, czy lewa.
2: Prawa, ale łatwe.
0: Dlaczego prawa?
2: A którą ręką ja jem? Prawą. Prawa jest lepsza, jem nią.
0: Ja mam dwie lewe.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Proszę Państwa, mamy taką rozkminę z Cinkiem. Czy Sylwia Grzeszczak jest jeszcze żoną Libera?
1: Wydaje mi się, że oni się rozstali, ale na pewno współpracują, czyli spędzają dużo czasu i nie wiadomo, bo kiedyś słyszałem, że wrócili do siebie, ale nie chcę plotkować.
0: No właśnie, nie wiem, wiesz co, bo ja miałem taki żart i nie wiedziałem, czy mogę zastosować go, ale chyba mogę.
1: To powiedz żart, jeżeli będzie śmieszny, jeżeli są małżeństwem, tak?
0: Nie, jeżeli nie są. Jeżeli nie są. Jeżeli nie są, to można powiedzieć, że Liber nie jest już jej mezem. Rozumiesz?
1: A mezo Liber.
0: No właśnie. Okay. Śmieszne czy nie? No umiarkowanie, nie? Kurczę, umiarkowanie, niepotrzebnie to mówiłem. No nic, zmień temat.
1: Nagraj to jeszcze raz. To jest ASK w Radiu SK, zostańcie z nami.
2: Sońta i Koroście.
3: Czyli SK
2: w Radiu SK.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
5: Chyba będą potrzebne supermoce.
6: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
7: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
8: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
11: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
10: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Uwaga! No.

0: Szkołę medyczną, jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki, wytrzymasz?
0: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
0: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Opole, Krakowska 45-47.
1: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: I po reklamie.

0: Ariana Grande w Radio SK. Piosenka nazywa się One Last Time, czyli po raz ostatni, i nieprzypadkowo tę piosenkę zagraliśmy akurat teraz, bo ona śpiewała o ostatnim razie, a my o pierwszym razie będziemy mówić, prawda?
1: Znaczy być może pierwszym i ostatnim, prawda? Natomiast
0: bardzo tak, możliwe, no.
1: To jest nasz pierwszy raz w Radio SK. Wczoraj był pierwszy dzień, teraz mamy pierwszy tydzień chcemy zapytać was o wasze pierwsze razy.
0: Ale spokojnie, bo to nie jest, bo zabrzmiało to tak, jakbyś chciał pytać o sprawy intymne, a tu niekoniecznie o to nam chodzi, prawda?
1: To dobrze, że to mówisz, bo my chcemy zapłacić za ten pierwszy raz. Także
0: no właśnie.
1: Także zapraszamy was serdecznie na SK.pl, możecie wygrać kasę na wasz pierwszy raz. Zgłoś się do zabawy, tak, napisz, co chciałbyś zrobić po raz pierwszy i przekonaj
0: jest
1: nas.
0: Przygotowane jest bardzo dużo.
1: Kasy?
0: Bardzo dużo.
1: Wszystko, co miałem. Wszystko, co miałem w portfelu.
0: To wcale nie tak dużo.
1: Znaczy nie szalejcie.
0: Nie. No mamy trochę pieniędzy na wasze pierwsze raz. Na przykład,
1: mamy.
0: Trzeba dać jakiś taki przykład. Na przykład nigdy, nie wiem, nie jechałem rowerem i mówisz, że chciałbym pierwszy raz przejechać rowerem.
1: I wtedy to może... ja podjeżdżam, wsadzam na ramę i jedziemy.
0: Nie, możemy na przykład kupić rower. Ja uważam, że możemy na przykład komuś kupić rower.
1: Raczej używany.
0: Bez przerzutek, używany, ale możemy.
1: Bity.
0: SK.pl
1: na zewnątrz.
0: Zgłaszajcie swoje zgłoszenia.

0: David Guetta w Radiu SK. Ludzie mówią, dlaczego ta audycja nazywa się SK w Radiu SK? No bo Sońta i Korościel. SK w Radiu SK. No nic, kochani.
1: Kiedyś się pomylę i powiem MM w Radiu SK.
0: Że Marcin, no. Strasznie głupie, no nic.
1: No tak jak ja!
0: Rozmawiamy dzisiaj o tym, która płeć jest fajniejsza i w tej sprawie nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze.
2: Odnośnie pści to bym powiedział pci, jak to się mówi. Nie wiem nawet.
1: Pci się nie mówi, pci się zmienia. Radio
3: SK. Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Słuchaj, Marian.
17: No?
16: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
17: Aha.
16: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
17: Co?
16: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
17: No i co, Barbara, i co?
16: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
17: Ta Mariolka to jest naprawdę...
18: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
19: Teraz w Biedronce przedstawiamy Festiwal Wędlin, pełen ulubionych smaków i wyjątkowych okazji. Tak, wędliny w Biedronce teraz w festiwalowych cenach.

0: Wszystkie paczkowane salami Kraina Wędlin. 2 plus 1 gratis. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: I po reklamie.

0: Daily Supreme, MJ Daily, hity na czasie w Radio SK, SK, w Radio SK, są tak rozciel, hej.
1: Ja w ogóle nie zrozumiałem, co on to śpiewał, Endarta, coś tam, tak, to jest po to polsku, jest, nie?
0: To w szoku jestem, nie? To jest polski. To jest niesamowite. Mocno słuchać. Powinni dawać napisy do tego.
1: Będą dawać niedługo. Idziemy w tym kierunku, proszę Państwa, to jest nowoczesne radio. Za chwilę newsy w Radio SK. Radio
2: SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Marian, jaki laptop jest top?
5: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
2: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis.
17: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Szkoła policealna, kursy języka polskiego i zawodowe. terranova.edu.pl.
18: Ruch po opolu już mniejszy, przystanki jeszcze na Nysy Łużyckiej, na Choroszkiewicza i przed skrzyżowaniem Nysy Łużyckiej z Wrocławską na Żeromskiego też. A jakże? Na termometrach za to 23 stopnie. W czwartek i w piątek będzie podobnie, czyli do 25 stopni.
16: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis. Opole, ulica Głogowska 23.
17: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova, terranova.edu.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
0: Minęła 17, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent.
10: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty.
0: Mówił Donald Tusk. Głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta zaplanowano na piątek. Dzisiaj zatrzymano w sprawie zonda krypto 3 kolejne osoby. Wiadomo, że jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzewany w sprawie brutalnego pobicia mężczyzny na osiedlu willowym w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury.
19: Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę.
0: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. Ruszyły bony turystyczne we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o 10. Czy Kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek?
20: Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
21: Jedno z lepszych, jakie może być. Zdecydowanie.
22: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
0: Mówili nam turyści. Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który bierze udział w programie.
2: SK Opole News.
23: Dorota Sań, pierwsze 20 minut za darmo. Cennik miejskiej wypożyczalni rowerów Opolu jest. Daty startu jeszcze nie ma. Operator musi wyrobić się do 22 września. Postawi 200 rowerów. A MZK szykuje dodatkowe autobusy na piątkowy koncert Padre Guilherme. Będą kursować na liniach 1, 5, 9, 12, 18 i 28. Po imprezie na Itaka Arenie też będą. Ponad 1800 osób zapisało się na półmaraton opolski. 27 września pobiegnie tylko 1500. Będzie też family run.
2: Sońca i Koroście.
24: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
25: Bardzo się cieszymy, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Już 2 minuty po godzinie 17, gdzie trzeba już iść do domu. Jeszcze tylko czwartek, piątek i będzie weekendu odcinek, wiesz?
0: Kto jeszcze nie poszedł, ten zostanie pracownikiem miesiąca. To trochę wstyd, prawda? Nie ma co kombinować. Zapraszamy na zewnątrz, a my gramy Alan Walker i Faded.

0: Taylor Swift w Radiu SK. To jest nasz pierwszy raz. To jest chyba najdłuższy pierwszy raz w historii pierwszych razów, bo będzie trwał, myślę, kilka dni. Ta chwila może trwać wiecznie, jak się okazuje. No i też pytamy was o wasze pierwsze razy i w tej sprawie również nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
1: SK, jeśli chodzi o mój pierwszy raz, to bym z miłą chęcią przyjęła i przyjechała się elektrycznym motorem do swojej pracy. A przy tym bym mogła jeszcze, myślę, że przy obecnych cenach benzyny sporo zaoszczędzić, więc spełnijcie to mój pierwszy raz, żebym mogła kupić sobie elektryczny motor.
2: Proszę pozdrawiam. Pani, pozdrawiamy. Proszę pani, pani zgłoszenie oczywiście będzie rozpatrywane przez zupełnie niezależną komisję złożoną z Cinka i jego żony.
0: Tak, która już stwierdziła, że taniej mimo wszystko nawet przy tych cenach benzyny będzie zatankować.
2: Tak, chyba tak, ale wiesz co chcę ci jeszcze powiedzieć, że właściciele motocykli spalinowych, oni trochę gardzą tymi, wiem, bo znam paru takich, gardzą tymi elektrycznymi. Oni uważają, że to jest podmotor. Mhm. I tam są takie konflikty już. Tam nie dochodzi jeszcze do rękoczynów, ale oni nimi po prostu gardzą. Znaczy ja nie mam żadnego motocykla, bo się boję, ale tak tylko zaznaczam. Resztę zgłoszeń, proszę państwa, proszę kierować na sk.pl. Ta droga dotrze do Cinka i jego żony troszkę szybciej.

0: Ring My Bell w Radiu SK. Jak to tłumaczyć dokładnie, Cinek?
1: Zadzwoń mnie po dzwonku.
0: Zadzwoń mnie po dzwonku w Radiu SK. Proszę Państwa, to jest nasz pierwszy tydzień w tym radiu i Wy też opowiadacie nam o swoich pierwszych razach. Robicie to za pomocą Messengera Eski i nagrywacie swoje głosówki.
2: Hej Eska, mój pierwszy raz skończył się 3 punktami i 200 zł na minusie. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy. Tym bardziej, że mój pierwszy raz też skończył się 3 punktami, ale na 10.
3: Autopromocja. Co sprawia, że czujesz dreszczyk emocji? A. Przejazd górską kolejką. B. Horror oglądany po ciemku. C. Nie mogę powiedzieć, bo dzieci słuchają.
4: Ale ty już wiesz, o czym myślę.
3: A jaka będzie twoja odpowiedź? Zgłoś się na sk.pl i słuchaj imprezki w Radiu SK. Zgarnij 300 i bilety na Nie patrz w dół 2.
5: Sponsorem konkursu jest Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mój pies właśnie chciał coś powiedzieć, że wakacje są też dla niego. W Linea Mare w Pobierowie pies to część rodziny. Prezent na powitanie, psia plaża i natura tuż obok. Linea Mare, hotel nad morzem z podgrzewanym basenem. Pies, gość honorowy. Rezerwuj lineamare.pl. Linea Mare Pobierowo. Wakacje dla całej rodziny.

0: test.
1: Mamy dla Ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: I po reklamie.

0: Hity na czasie w Radiu SK, konkretnie Training Season, czyli Dua Lipa, i to jest bardzo niebezpieczna artystka, jeżeli chodzi o zapowiadanie piosenek w radiu, bo tutaj masz jedna literówka w imieniu Dua, druga literówka w imieniu Lipa i wszystko i szukasz sobie pracy od jutra, prawda?
1: Tak, proszę Państwa, audycja nazywa się SK w Radiu SK, bo my się nazywamy Sońta i Korościel, ale za chwilę będzie piosenka artystki, która nazywa się Sienna Spyro, przypominam, Sienna Spyro, i nawet nie chcemy myśleć, jak nazywałaby się jej audycja w Radiu SK.
0: Oby hity na czasie.

0: Love is the answer w Radiu SK, czyli tłumaczymy ten tytuł tak, miłość jest odpowiedzią, ale się nie do końca zgadzam, no bo czasami miłość jest odpowiedzią, ale to tak naprawdę zależy, jakie jest pytanie, no nie na każde pytanie miłość jest odpowiedzią, mówmy się, nie?
1: No nie, wiesz co, nie wiem, jakie może, nie wiem, może ile to jest 7 razy 8.
0: No głupie wtedy odpowiedź miłość, nie?
1: Ale na przykład, z kolei miłość jest odpowiedzią na wszystko.
0: No nie, na przykład pierwiastek, na przykład jaki symbol ma złoto?
1: Miłość.
0: Bez sensu, nie bez sensu. Fajny ten Morandi, ale tekstu nie przemyślał.
2: Sońca i Koroście.
3: Czyli SK.
2: SK w Radiu SK. SK.
3: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
4: Jeszcze więcej.
2: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Mózg paruje od szarej codzienności? Czas na totalny reset. Wskakuj na rower i ruszaj przed siebie malowniczymi trasami Velo Małopolska. Tatry, Pieniny, rzeki, świetne widoki i absolutny chillout. Jedziesz kompletnie bez spiny w swoim tempie, robisz fajne foty i chłoniesz wolność. Czysta energia pod kołami. Sieć tras rowerowych Velo Małopolska to doskonały plan relaksu. Sprawdź na rowery.visitmałopolska.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Hej Opole! W końcu masz coś, co pasuje do twojego charakteru. I choć rozmiar jest mini, to zamieszanie maxi. Mini Cooper. Bo życie jest za krótkie na nudne samochody. Nowy Mini Cooper może być twój już od 850 zł netto miesięcznie. Odwiedź nasz salon przy ulicy Wrocławskiej 143 lub umów się na 24-godzinną darmową jazdę testową i przekonaj się, że małe auto w niskiej cenie to wielka wygoda. Zadzwoń do Mini Sikora Opole. 32 6 milionów.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
13: jest fresh. I po reklamie.

0: Robin Schulz w Radiu SK. To jest program SK, czyli Sońta Karościu w Radiu SK, ale teraz zmieniamy program. Będzie imprezka i Łukasz Duńczyk z nami. Dzień dobry.
1: No cześć, ja wam bardzo zazdroszczę tej nazwy, bo jak ja miałbym swoją nazwę, to by były łzy w Radiu
2: też
1: SK.
2: Fajnie, też fajnie.
1: Tak smutno trochę.
0: Ale to może być nie, łzy radości.
2: Łzy szczęścia. Słuchaj Łukaszu, co powiesz, żebyśmy słuchali dzisiaj imprezki? Zachęć nas jakoś, bo my wsiadamy do samochodu, włączamy radioodbiorniki i włączymy albo nie włączymy. Zależy co powiesz.
1: Hity na czasie, po prostu odpoczywamy po całej środzie. To jest, myślę, że najważniejszy argument, a najlepiej to jak będziecie jednak w ciszy jechać, żeby mnie nie stresować trochę.
0: No to włączymy. Powodzenia.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Uf.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis.
12: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova. Szkoła policealna, kursy języka polskiego i zawodowe. terranowaedu.pl.
13: Dorota Sen, spokojne już Opole i pod chmurami znikną dopiero w sobotę. Temperatura za to niezła, 21 stopni, nad ranem jednak 13 i miejscami pokropi. Czwartek powinien się spodobać, 24 stopnie mają być.
11: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Grupa Lis, Opole, ulica Głogowska 23.
10: Sponsorem programu jest szkoła Terra Nova, terranowaedu.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Zbliża się 18, to czas na SK News. Jakub Krzyżak. Nieumyślne spowodowanie katastrofy lądowej. Taki zarzut usłyszał kierowca, który spowodował tragiczny wypadek na A1 pod Częstochową. Mężczyzna przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Jutro sąd zdecyduje w sprawie aresztu. Gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe jednak otrzymają uprawnienia do wprowadzania zakazów najmu krótkoterminowego. Rząd zmienia, wprowadza autopoprawkę do projektu ustawy w tej sprawie. Przepisy mają wejść w życie za 2 lata. O szczegółach przeczytamy na sk.pl.
15: SK Sport News.
14: Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Oba zespoły spotkają się w 1/4 finału. Polki w ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią. FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Do Katalonii przenosi się brazylijski napastnik Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu Londyn. Decyzję o transferze podjęto po nieudanych próbach ściągnięcia Juliana Alvareza z Atletico.
15: SK Opole News.
13: Dorota Sań, Maryla Rodowicz jak malowana i w kwiatach. Mural przy ulicy Habrów prawie gotowy. Grupa Murki jeszcze pracuje, ale efekty widać. Uroczyste odsłonięcie 14 września z udziałem artystki. A w Kluczborku stawiają na pszczółki, bo na tym terenie działał ojciec pszczelarstwa, ksiądz Jan Dzierżon. Najnowsza rzeźba pszczółki stanie więc koło jego pomnika. Uroczyste odsłonięcie już w sobotę. Kolejarz Opole świętuje i wspomina. Dokładnie 53 lata temu jego wychowanek Jerzy Szczakiel zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata.
16: Impreska. Nie no, słuchajcie, dobrze jest. Jak pokazuje moje liczydło, jeśli dobrze liczę, to słuchajcie, już mniej niż połowa tego tygodnia nam została. Więc teraz z górki turlamy się w kierunku weekendu. A ja mam oczywiście najlepsze hity na czasie na wieczór. 2 po 18, Łukasz Duńczyk, cześć. Słuchajcie, Sońta i Korościel wsiedli już do samochodów i oni dają głośniej. Wy zróbcie to samo. Justin Bieber, Nicki Minaj już teraz.

I od razu wraca energia do życia na wieczór. David Guetta i Sia w Radiu SK to są wieczorne hity na czasie 12 minut po godzinie 18. Dzisiaj pierwszy dzień szkoły. Uczniowie po raz pierwszy dzisiaj siedzieli w ławkach, rozwiązywali różne zadania, pewnie zeszyty głównie podpisywali, ale ja mam w związku z tym pytanie do was, co macie dzisiaj zadane na wieczór? I to jest pytanie wcale nie tylko do uczniów, ale do wszystkich. Jaką macie dzisiaj zadaną pracę domową na ten wieczór? I wcale nie chodzi o rozwiązywanie zadań w książce, chodzi o inne prace domowe albo i niedomowe. Co macie dzisiaj zadane? Nagrywajcie w tej sprawie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja w tym czasie nowość zagram od Temper City, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Oj, właśnie tego nam trzeba na wieczór. Można już zwolnić, odstresować się po całej środzie. Gipsy Kukon w Radiu SK. To są wieczorne hity na czasie. A ja was dzisiaj pytam, co macie zadane na wieczór, tak z okazji pierwszego dnia szkoły. No i Monika daje znać na Messengerze Eski, że ona dzisiaj wieczorem się będzie pakować, bo w tym tygodniu ma weselicho siostry, wyjeżdża już jutro i zostaje do niedzieli, czyli w sumie czterodniowy wyjazd jej się szykuje. A, czyli jak na 4 dni, to jak znamy życie, pewnie i tak pół szafy będzie musiała wpakować, różne sukienki na różną pogodę i wszystkie kosmetyki, które stoją na półce w łazience. No i wiadomo, skoro to jest wyjazd na 4 dni, to musi spakować, no tak myślę, że z 10 par majtek i skarpetek. Tak na wszelki wypadek. A wy, co macie dzisiaj zadane na wieczór? Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK.
1: Autopromocja.
2: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
3: Chyba będą potrzebne supermoce.
4: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
5: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
6: Sponsorem konkursu jest Cedro Pesa, właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Co ty taki zakręcony?
11: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
11: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
11: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
11: Opole, Krakowska 45-47.
10: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
1: To będzie ostatnia reklama.
12: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.

0: przy tym numerze można wrzucać wsteczny i cofać w kierunku kanapy w salonie. Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Co dzisiaj zadane na wieczór, o to was pytam. No i Ania nagrała głosówkę na Messengerze SK.
1: Moja praca domowa na dzisiaj to pranie, trochę sprzątanie, no i pieczenie ciast na piątek do pracy. W końcu mam urodziny.
0: A, czyli już wiemy, jakim człowiekiem jest Ania, bo społeczeństwo dzieli się na dwa typy osób. Na tych, którzy chętnie się chwalą urodzinami i chętnie przynoszą na przykład jakieś słodkości do pracy z okazji urodzin, ale są też tacy, ja się przyznam, że ja jestem w tej drugiej grupie, którzy specjalnie datę urodzin na Facebooku ukrywają, żeby tylko nie trzeba robić ciasta. Wy też dajcie znać, co zadane na wieczór, nagrywajcie głosowe na Messengerze Eski.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

I tak płyniemy z hitami na czasie w kierunku domu po pracy. Swedish House Mafia i Lykke Lee w Radio SK to są wieczorne hity na czasie. Wcześniej Ania mówiła, nasza słuchaczka, że jej praca domowa na wieczór to pieczenie ciasta do pracy, bo w piątek ma urodziny i chce zrobić taką niespodziankę dla kolegów z pracy. I ja się wam muszę pochwalić, jakich my tutaj w Radio SK mamy dobrych nowych kolegów. Nasz nowy popołudniowy duet SK w Radio SK, czyli Sońta i Korościel. Słuchajcie, sernik mi zostawili i to naprawdę pyszny sernik, więc ja wam polecam tych chłopaków. I jeżeli jeszcze ich nie znacie, polecam słuchać SK w Radiu SK codziennie po godzinie 15. I polecam też zaglądać na Instagrama SK-owego. Ja wiem, że i tak wieczorem będziecie scrollować smartfona przed spaniem, to polecam zajrzeć na profil Eski, bo tam Sońta i Korościel grają w Państwa Miasta i tam są słowa na E, których ja teraz nie chcę wypowiedzieć, bo jest za wcześnie, także polecam zajrzeć. A ja wam za chwilę gram dalej hit na czasie, będzie m.in. Wletka.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
5: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6.
6: Wyprzedaż w multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Hej, co u ciebie?
8: Zapisałem się do TB Edukacja.
7: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Opole, Krakowska 45-47.
7: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
9: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
10: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
9: Znaczy, Frosta kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
12: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
13: Znowu niespodzianka?
14: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.

0: od 6 groszy, a także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Opole na czasie.
3: Dorota Sań, na Itaka Arenie już szykują się do piątkowego koncertu księdza DJ-a, czyli Padre Guillerme. Z tego arenie już w czwartek o 20:00 stand-up festiwal, Dom Wilczyc i Gwardzistów przejmą Kacper Luciński, Piotrek Szumowski, Wiolka Walaszczyk, Paweł Chałupka czy Adam Van Bendler. Piątek, kierunek stadion albo amfiteatr, bo tam koncert ich troje. W sobotę też wpadnijcie do amfiteatru. Na tarasie odbędzie się groove party.
4: Muzyką się żyje.
5: SK ma niespodziankę dla wszystkich cymsiarzy. Oskar Cym z gwiazdą nowego numeru SK Story. To multimedialny magazyn Radia SK, który możecie znaleźć na sk.pl. Oskar oto odpowiedział na 16 niezadanych mu wcześniej pytań dotyczących kariery i życia prywatnego. No i zdradził na przykład, jak sobie dorabiał w klasie maturalnej, kiedy jeszcze nie śpiewał zawodowo. Artysta podzielił się też z nami swoimi prywatnymi zdjęciami zza kulis koncertów. To wszystko czeka na was w SK Story, a już za kilka minut na antenie Radia SK pojawi się nowy hicior Oskara Cymsa, czyli Bez końca. A już niebawem będą kolejne nowości.
6: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie. Ja cały czas nad nim pracuję. Jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu. To jest mój najnowszy singiel Bez końca.
5: A na ten singiel musicie wyczekać dosłownie kilka minut. Na pewno po 19:00 go zagram. A więcej o Oskarze Cymsie czeka na was w nowym numerze SK Story na sk.pl.
7: Impreska.
5: U nas za chwilę będą też historie z dreszczykiem. Chwalicie się na sk.pl, co wam przyspiesza oddech. Może to zdanie, kochanie, musimy porozmawiać. Zgłaszajcie się na sk.pl. Mamy bilety do kina i 300 kieszonkowego. 2 minuty po 19:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Armin van Buuren w Radiu SK, ale nam się klimacik zrobił. Dobry na historię z dreszczykiem.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
0: Codziennie w tym tygodniu w Imprezce zbieramy wasze historie, które powodują dreszcz. I razem ze mną teraz Agnieszka. Cześć Agnieszka.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Napisałaś na SK.pl, że twój horror przeżywasz codziennie. Ty masz codziennie kupiony bilet na ten horror i on się zaczyna tak około 20, gdy robi się ciemno, gdy się zaczyna robić zimno. To opowiadaj, co się wtedy dzieje.
2: No, wtedy pada najważniejsze pytanie, które właśnie budzi we mnie grozę. No. Mamo, pani potrzebuje na jutro i wtedy się zaczyna. Czy to są kaszczany, czy jakiś papier, czy kolorowe liście.
0: No. Bibuła. Najgorzej tak jak rzeżucha wyhodowana.
2: Tak jest.
0: Trzeba po znajomych dzwonić.
2: Wtedy mama ubiera latarkę, dobrze jak jeszcze pada, to parasolka i tak, szukać kasztanów.
0: Tak, albo liści do takiego atlasu, to było najgorsze.
2: Tak jest.
0: To słuchaj, to ja myślę, że już żaden horror nie będzie w stanie spowodować dreszczy na twojej skórze, chociaż możemy spróbować, bo właśnie teraz zgarniasz podwójne zaproszenie na film Nie patrz w dół 2 i 300 wykieszonkowego.
2: Wow, super, ale akurat planowałam iść na premierę.
0: Kurczę, widzisz, jak się idealnie składa. Warto się do SK odzywać. No właśnie, jeżeli tak wy też chcecie iść, to też się zgłaszajcie na SK.pl. To w takim razie wszystkiego dobrego w nowym roku szkolnym dla ciebie, Agnieszko, życzę. Trzymaj się.
2: Dzięki.
1: Sponsorem konkursu był Monolith Films, dystrybutor filmu Nie patrz w dół 2.
3: Piszę do ciebie.

0: Z Radiem SK cały czas możecie się poczuć jak na wakacjach. To bracia Fastboy, którzy stworzyli ten numer z myślą właśnie o wakacyjnych wieczorach i w teledysku jeżdżą na rowerach. Bardzo przyjemnie, także można powspominać. Ale, że jesień się zbliża, to mam teraz coś dla grzybiarzy, dla tych, co lubią godzinami po lesie pochodzić w poszukiwaniu tych wyjątkowych okazów. Naukowcy wyliczyli, po ilu dniach od opadów deszczu rosną konkretne grzyby. No i okazuje się, że tak, na maślaki musimy czekać od 1 do 3 dni, podgrzybki rosną od 4 do 6, a najdłużej to trzeba czekać na borowiki szlachetne, od 6 do 10 dni. Znaczy, słuchajcie, moim zdaniem to najlepiej poczekać, aż babcia albo teściowa te grzybki zamarynuje i nam odda jakiś słoik w prezencie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej.
3: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
4: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu. Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szkołę ogarniamy.

0: 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 60 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: I po reklamie.

wakacje i przetrwało do dzisiaj i ciągle jest na czasie, ciągle dobrze brzmi, zwłaszcza wieczorem. Calvin Harris i Clementine Douglas. To jest Radio SK, to wieczorne hity na czasie. No a dzisiaj można powiedzieć, słuchajcie, święto narodowe. Jedna z najpopularniejszych polskich artystek świętuje dzisiaj urodziny, tak jest. Sanach skończyła 29 lat, także życzymy jej wszystkiego najlepszego, kolejnych hiciorów, wyprzedanych stadionów. Co Sanach na to? Chyba miło jej się zrobiło, słuchajcie. A już w najbliższy piątek Sanach zagra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej na PGE Narodowym w Warszawie. Ale jak mawia klasyk, mamy Sanach w domu. I to za darmo. W Radiu SK. Już teraz.

Andrea Bocelli, David Guetta. To są wieczorne hity na czasie w Radiu SK. Basia pisze na Messengerze Radia SK, że po raz pierwszy w tym sezonie wraca z córką z zajęć tanecznych. Także słuchajcie, to się zaczęło. Zaczął się sezon na siedzenie w samochodzie i czekanie na dzieci, aż one skończą te dodatkowe poszkolne zajęcia. No to słuchajcie, to wy też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Jakie jeszcze zadania na dzisiaj wam zostały? Jestem bardzo ciekaw, co jeszcze dzisiaj macie do zrobienia. Ja w tym czasie wam dobrze zagram. Nagrywajcie się. Czekam na głosówkę na Messengerze Radia SK. Po godzinie 20 między innymi Sylwia Grzeszczak zrobi Och i Ach.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
5: Opole, Krakowska 45 do 47.
4: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: I po reklamie.
13: Opole na czasie.
14: Michał Przybyła. Bezpieczeństwo to podstawa, a wszystkiego o bezpieczeństwie będziecie mogli dowiedzieć się na pikniku, który odbędzie się w sobotę w CWK. Będą ćwiczenia, pokazy i szkolenia, na przykład z pierwszej pomocy. Na miejscu będą funkcjonariusze straży, policja, a także żołnierze z 10 Brygady Logistycznej w Opolu, którzy zaprezentują swój sprzęt. A w opolskich Heliosach macie kilka nowości. Gwiazdozbiór Psa to wciągający thriller, który przeniesie Was do postapokaliptycznego świata.
15: Muzyką się żyje.
16: Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała limitowaną kolekcję singli Akysz Tom Pierwszy, która zawiera trzy pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundel Bury i Miłostki. Każdy z tych kawałków otrzymał swój własny winyl. I pojawiło się zaledwie 1000 egzemplarzy, które artystka osobiście podpisała. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. No i na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. No a teraz Daria Zawiałow jest na urlopie i to takim długim urlopie, rzadko pojawia się na scenie i nie wydaje nowych numerów. Prawdopodobnie pracuje nad nowymi. Wielki powrót zapowiedziała na przyszły rok. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A już jutro do Radia SK przychodzą ważni goście. Wpadną do nas zwycięzcy bursztynowego słowika na Top of the Top Sobot Festiwalu. Po wielkim sukcesie z hitu Stygnie Lato, Kuba i Kuba wydają nowy numer i już jutro po godzinie 15 zagrają go premierowo na antenie Radia SK u Sointy i Korościela w programie SK w Radiu SK. To nasz nowy popołudniowy duet.
17: Imprezka.
16: A jak te wasze wieczorne imprezki wyglądają? Adam daje znać na Messengerze, że on właśnie jedzie na szybkie wieczorne zakupy z żoną. Adam, jeśli nie chcesz spędzić całego wieczoru na tych zakupach, to powiedz takie klasyczne. Dobra, słuchaj, to ty już leć do sklepu, a ja posiedzę w samochodzie i poszukam miejsca. A co wam jeszcze do zrobienia zostało na dzisiejszy wieczór? Śmiało dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Co wam dzisiaj jeszcze zostało do zrobienia? Ja mam do zagrania sporo hitów, a nader już teraz. Czuć wakacje.

0: my w Radiu SK nigdy nie stoimy w miejscu. My zawsze dokładamy wam najlepsze nowości na wieczór.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ania daje znać, że słucha teraz Eski biegając na bieżni, na siłowni. No to słuchajcie, mam dobry numer na wieczorny trening, bo są takie momenty bardziej energiczne, ale będzie też można chwilę zwolnić i odpocząć. Numer dobry na rozluźnienie wieczorne. Nowość od Ebena, to producent z Finlandii, który zasłynął m.in. tym hitem. Teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Easy Bizu i wyszedł naprawdę rozluźniający hicior All of My Love już teraz w Radiu SK.

0: Skepta, Alok i Stick Figure w Radiu SK. Razem dodajemy sobie energii i ogarniamy ostatnie środowe sprawy. Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze w tej sprawie. Co jeszcze do zrobienia zostało? I teraz wszyscy podziwiamy Justynę za jej dyscyplinę.
1: SK, Eskowicze, miłego wieczoru wam wszystkim życzę. Ja właśnie po szybkich zakupach, po zakończeniu prac malowniczych na balkonie i teraz lecę na trening. Chociaż nie mam już sił, ale dam radę.
0: Wow. Podobno w środę po 20 na siłowni jest taki

0: przystojny chłopak.
1: Szkoła, praca, kanapki. Jak ja mam to wszystko ogarnąć?
2: Chyba będą potrzebne supermoce.
3: Wejdź na sk.pl i napisz, w jaką supermoc wyposażyłbyś siebie i swoje dziecko na nowy rok szkolny.
4: Codziennie rano w SC do zgarnięcia mocny zestaw. 1000 zł i coś na śniadanie.
5: Sponsorem konkursu jest Cedrop S.A., właściciel marki Duda. Producent szyneczki, parówek, kabanosów, Dudusie.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

Dodajemy sił tym wszystkim, którzy dzisiaj prędko nie zasną, bo właśnie zaczynają nocną zmianę. Nie jesteście sami. Po pierwsze, SKC cały czas gra wam hit na czasie, a po drugie, Hubert Hurkacz, nasz tenisista, też jest teraz na wieczornej zmianie. On właśnie walczy w drugiej rundzie US Open. No i słuchajcie, są emocje, to jest bardzo zacięty pojedynek. Pierwszego seta wygrał Amerykanin Ben Shelton, ale dosłownie przed chwilą Hubert Hurkacz wyrównał i jest teraz 1-1. Gra zaczyna się na nowo, a mecz trwa już 1,5 godziny. Także trzymamy kciuki, a w Radiu SK cały czas najlepsza playlista na dobry wieczór. Za 18 minut 21. Miley Cyrus już teraz.

Tobi Romeo w Radiu SK. To jest najlepsza playlista na wieczór. Z nami nie ma ziewania. Za 5 minut będzie godzina 21. No i słuchajcie, zaczęło się podsumowanie wakacji 2026. Właśnie sprawdzam najpopularniejsze polskie kierunki turystyczne. Jeśli chodzi o góry, tu jest zaskoczenie. Słuchajcie, ja myślałem, że Zakopane jest numerem 1. Nie. Numerem 1 w górach była Szklarska Poręba, a na miejscu drugim Szczyrk. Jeśli chodzi o polskie morze, na szczycie Kołobrzeg, potem Mielno, Gdańsk, Międzyzdroje i Pobierowo. No to słuchajcie, wakacje zakończone. Teraz odliczamy czas do ferii, ale jeszcze do zimy daleko. Pogoda ma być wakacyjna. Słuchajcie, w piątek na południu kraju nawet 26 stopni, a w przyszłym tygodniu, we wtorek, nawet 28 miejscami.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
4: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Opole na czasie.
11: Michał Przybyła. Do Kochanowskiego wracają spektakle. 10 września premierowo zobaczymy tam sztukę, która dotyka kluczowego momentu kobiecej transformacji, czyli menopauzy. Panowie, myślę, że to dla nas pozycja obowiązkowa. A w sobotę 12 w ramach Dnia Tajwanu The Silent Island Movement, czyli ruch milczącej wyspy. Poznacie tam kulturę i historię Tajwanu, a całe widowisko możecie obejrzeć za darmo. Kurtyna pójdzie w górę o 15.00.

Music News. Tutaj Hanczak, zapraszam na magazyn muzyczny Radia SK. Za chwilę spotkanie z Igorem Herbutem, który w te wakacje wielokrotnie słyszany był na antenie SK za sprawą hymnu męskiego grania, ale na początek Liwka, która niedawno wydała wyczekiwany przez wielu singiel. Kawałek nosi tytuł Poza Tobą Nic, a artystka w dniu premiery piosenki odwiedziła mnie i Kasię Węsierską w studiu Radia SK.

0: czekałam na to spotkanie, bo to jest jeden z tych głosów, w których się zakochałam całkiem niedawno.
1: Ale ja też czekałem. Jakoś tak nasze drogi się nie splatały w ostatnim czasie.
0: Aż do teraz.
1: To jest dziewczyna, o której głośno od pewnego czasu, a to za sprawą wspólnych nagrań z Taco, a to za sprawą hitu Obejmuje Noce, a to za sprawą solowej twórczości i wszyscy czekali, co takiego Liwka przyniesie teraz.
0: Dzień
1: do
0: dobry,
1: studia.
0: Cześć, dobrze cię gościć w Radiu SK, Liwka.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło.
0: Poza tobą nic. Bardzo dobrze nazwałaś ten singiel i to się bardzo dobrze też odnosi do ciebie.
1: Jesteś podekscytowana tą premierą, bo rzeczywiście jest tak, że dużo osób czekało i było ciekawych, jaki będzie kolejny krok Liwki po takim roku, kiedy się dużo działo. Tak,
2: tak. No i po dwóch latach od wydania solowego materiału, to im dłużej zwlekałam, im dłużej czekałam, to tym więcej stresu się we mnie nagromadziło. O ironio, bez stresu. No ale faktycznie jestem bardzo podekscytowana i cieszę się bardzo, że ten numer wychodzi. Spędziłam ponad 15 godzin na planie klipu do tego numeru i nadal nie mam go dosyć, więc no mam nadzieję, że tak samo inni na niego zareagują.
0: Powiem ci, że jak usłyszałam ten kawałek po raz pierwszy, to wyobraziłam sobie idealne miejsce do odsłuchania go, kiedy nocą jeżdżę autem po mieście.
1: Miałem to samo, mimo że nie jestem kierowcą, ale jakbym z Kasią jechał, to bym chętnie posłuchał.
2: Okej, okay. Super. No ja też nie jestem kierowcą, bo jeszcze nie mam prawka.
0: Ja zapraszam, mam kilka miejsc w aucie. Wszyscy się zmieścicie.
2: Super.
1: Ale rzeczywiście on jest taki nocny. Troszeczkę jak Obejmuje Noce zresztą. To jest jednak kontynuacja tego klimatu.
2: Ja zdecydowanie jestem fanką tego klimatu. Lubię też jako pasażer jeździć i słuchać muzy. Mam nadzieję, że będzie mi dane w najbliższym czasie zrobić prawo jazdy i wtedy będę musiała ostrzegać wszystkich
1: na drogach. Ja już się zakładałem kiedyś z Darią Zawiałow, kto pierwszy zrobi prawo jazdy. Niestety przegrałem, bo ona była pierwsza. Mogę
0: szansę
1: z tobą się założyć?
0: Liwka, tym razem też wygrać. Dobra.
1: Zostawiamy, że do końca przyszłego roku.
2: Dobra.
0: Do końca 2027. A czy do końca 2027 ukaże się nowy album Liwki też?
2: Czy do końca 2027 roku?
0: Półtora roku takie masz.
2: Dobra, no powiedzmy, że tak.
1: Okej.
0: Okay. Dwie pieczenie na jednym ogniu.
1: Jak kampania wyborcza po prostu.
2: No właśnie, analogicznie. Zobaczymy, ile z tego się wydarzy.
1: Na razie możemy usłyszeć nowy hit Liwki. Poza tobą nic. Pojawia się na antenie Radia SK i możecie głosować na niego w gorącej dwudziestce. Zaglądajcie na sk.pl.
3: SK Music News.
1: Wakacje za nami, ale nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour wciąż trwa. W ten weekend będziemy w Zelowie, w województwie łódzkim. Tu wystąpią m.in. Michał Szczygieł i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Kolejny weekend to Rawicz, a tam w piątek 11 września zaśpiewa m.in. Dawid Kwiatkowski, a dzień później m.in. zagrają Golce. To jeszcze nie jest koniec miejsc i dat, więc słuchajcie nas uważnie.
3: SK Music News.
1: Igor Herbut miał pracowite, ale chyba udane wakacje. Razem z Zalią i Vito Bambino nagrał hymn męskiego grania, a zarazem jeden z największych polskich hitów tego lata, czyli Nareszcie. Za Igorem występy podczas wspomnianej trasy można było go zobaczyć też w Sopocie podczas festiwalu Top of the Top. Przed nim też pracowita jesień, bo szykuje się premiera kolejnej solowej płyty oraz trasa koncertowa. To przyszłość, ale u nas teraz trochę o przeszłości, bo Igor Herbut to bohater jednego z odcinków mojego cyklu pod tytułem Mój pierwszy raz.
4: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
4: To jest, no, nie wiem, dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu, jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol?
4: Światosław Wakarczuk. Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
4: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba pięciokrotność ceny od Konika. Z moją kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
4: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
4: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on słuchał tego głośno. Ten, właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.

0: moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy. I te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Stety, niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, mama coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to, no to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko jak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej, a ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje, dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie,

0: Wiadomo, teraz już wiem, jak bym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić. Czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać. Więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło, więc tak.
1: Mój pierwszy raz.
2: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony.
3: SK Opole News.
4: Dorota Sań, a teraz wycieczka w Góry Opawskie to jedno z najbardziej urokliwych miejsc na mapie Opolszczyzny. Malowniczej, puste szlaki, cisza. O tym, kiedy najlepiej wybrać się w Góry Opawskie, gdzie znaleźć najpiękniejsze panoramy i jak dobrze przygotować się do wędrówki, opowie nasz gość Andrzej Kubiczek z opolskiego koła PTTK.
1: SK Opole.
4: Jak zaczęła się pana przygoda z górami?
5: Oj, proszę panią, moja przygoda zaczęła się w roku 70. Obozem szkolnym w Technikum Mechanicznym w Nysie. Pierwszy obóz wędrowny w górach to były Pieniny i Beskid Sądecki. Tak jak mówię, rok 70. No, powiem tak szczerze, że nigdy więcej chodzenia po górach. No, ale jak to się skończyło, to się skończyło i tak chodzę 54 lata.
6: A dlaczego akurat góry, a nie na przykład rower?
5: Dlaczego góry? Bo w górach spotkałem w swojej młodości wspaniałych ludzi. Po prostu człowiek się czuł jakiś taki wolny. Można było porozmawiać o wszystkim, prawda? Można było zapoznać ludzi z całej Polski, bo to był okres, gdzie na takie rajdy górskie przyjeżdżali ludzie z całej Polski i mówię, a jeździłem na rajdy takie wielodniowe, na które przyjeżdżali faktycznie i z Olsztyna, i z Warszawy, i ze Szczecina. I mówię, no zostały po tym tylko zdjęcia, ale było naprawdę fajnie.
6: Jest pan prezesem koła Tramp. Czy może nam pan coś więcej naszym słuchaczom opowiedzieć o tym?
5: My jesteśmy jakby tym najmniejszym ogniwem oddziału Regionalnego Śląska Opolskiego. Koło powstało w 70. roku. Fakt. Jestem prezesem już chyba od kilkunastu lat. No nie chcą tego członkowie zmienić. Mam nadzieję, że trzeba będzie samemu się niedługo pożegnać z tą prezesurą ze względu na wiek, ale no na razie wszystkim jest wygodnie, dobrze. Nie wiem, po prostu trudno mi powiedzieć za naszych członków, a członków mamy w kole 200, już chyba 12 albo 14.
6: To jak można do was dołączyć?
5: Dołączyć bardzo prosto, po prostu przyjść do oddziału na dyżur, który w każdy czwartek o godzinie 15 rozpoczynam do godziny 17 i tam można się zapisać do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a zarazem do naszego koła.
6: No i co? Przyjdziemy, zapiszemy się i będziemy rozmawiać o górach, czy też w nie razem jeździć?
5: To znaczy, no powiem tak z przykrością, a zarazem no może i z radością, ale raczej z przykrością, bo nowi członkowie, którzy przychodzą do nas i się zapisują, no mówią w ten sposób, no tak, ja się zapisałem, opłaciłem składkę, ale wszystkie miejsca na wycieczki są zajęte, prawda? Bo faktycznie tak jest, że kiedy ogłaszam kalendarz imprez na pół roku, bo tak dzielimy to, czyli od nowego roku do wakacji i po wakacjach do końca roku, więc no, nasi członkowie masowo się zapisują, oczywiście później nam się wypisują i tak dalej, ale mówię, no przychodzą i chcą się zapisać, ja mówię, no przykro mi, ale jedynie na listę tak zwaną rezerwową mogę zapisać, no i tu jest taki konflikt interesów, no bo oni, ja ich rozumiem, zapisują się, płacą składkę, chcieliby gdzieś pojechać, ale naprawdę w tej chwili no staram się właśnie tych nowych członków zapisywać na wycieczki, żeby bo oni po prostu poczuli te wyjazdy, tą atmosferę takiego turystycznego wyjazdu.
6: A jak w góry na Opolszczyźnie, to gdzie?
5: Wiadomo, mamy tylko jedne, chociaż no, jeszcze jest Góra Świętej Anny, nazywana potocznie, prawda, górą, ale no, to jest raczej wzniesienie. Natomiast góry, no wiadomo, Góry Opaskie, no już można powiedzieć, że takie typowe miejsce dla Opolan, czy mieszkańców Opolszczyzny na wyjazd sobotnio-niedzielny, prawda. W tej chwili są piękne widoki, bo nie ma lasów, wycięte są po tej chorobie drzew. No i tu warto, namawiam, skorzystać, żeby pojechać, żeby te widoki jeszcze oglądać, bo drzewa rosną i za 2-3 lata już tych widoków nie będzie, a w tej chwili naprawdę, naprawdę bardzo fajnie się chodzi po tych górach.
6: A jaka pora roku jest najlepsza, żeby wybrać się w te góry? Kiedy jest najładniejszy krajobraz?
5: To znaczy, powiem tak, staram się bywać o każdej porze. Zimą, ja myślę, że można trafić jesienią. Naprawdę na piękną, złotą jesień. Bardzo fajne szlaki są z Pokrzywnej do Jarnołtówka i z Jarnołtówka do Pokrzywnej, prawda, z boczami, wzgórzami, przez Olszak, tak zwane Żabie Oczko. Tam jest też jesienią, jest bardzo, bardzo piękno, ze względu na dużą ilość buków, dębów i one naprawdę mienią się kolorami. Ale też zachęcam do spacerowania szlakami, które wyznaczył w okolicach Prudnika oddział PTTK w Prudniku. Są bardzo ciekawe szlaki, zwłaszcza te do Wieszczyny, do pomnika Eichendorfa, prawda? I to są szlaki właściwie płaskie, tam nie ma jakichś podejść specjalnych, więc tam zapraszam nawet całe rodziny, można sobie wyjechać z Opola, przyjechać tam, auto zostawić na przykład przy sanktuarium za Prudnikiem, no i tam sobie wędrować tymi szlakami.
6: Czyli Góry Opawskie można potraktować jak taki idealny początek wejścia w tą przygodę górską?
5: O, myślę, że tak, bo to są takie góry, no nawet ta Kopa Biskupia, jak chodzę, to widzę bardzo, bardzo dużo ludzi z małymi dziećmi, z bardzo małymi dziećmi. Nieraz się zastanawiam, jak widzę rodzinę z wózkiem, no bo no to już jest jakby takie troszkę męczące dla wszystkich, nie? Dla tej rodziny, nie? Także, że no tego nie pochwalam, ale no takie dzieci już powyżej, powiedzmy, 5 lat to śmiało wędrują tymi szlakami i nie ma żadnych problemów, więc zachęcam właśnie do wyjazdu tutaj, tylko przyklasnąć, jak ktoś chce jechać.
6: Wózków pan nie pochwala, a pochwala pan chodzenie w trampkach, w klapkach, bo takich ludzi też możemy spotkać w Górach Opawskich, czy pomimo tego, że te góry są niskie, i tak warto zadbać o dobry sprzęt?
5: Oj, to już pani zadała takie typowe pytanie, prawda, bo to nieraz jest tak, że w góry wybierają się ludzie w różnych butach, bucikach, klapkach, japonkach, prawda, no to już jest takie standardowe pytanie o góry. Nie, w góry się chodzi w butach, ja nie mówię w takich, no, komercyjnych za powiedzmy tam 1000 złotych, więc but musi być wygodny, musi być, mieć twardą podeszwę, no bieżnik, żeby się nie ślizgał w razie niepogody, po błocie, po mokrych kamieniach, ale ogólnie mówię, twarda podeszwa na kamienistej drodze nie odczuwa tego stopa, tak, dlatego no mówię, no przede wszystkim też taki but daje bezpieczeństwo chodzenia. Natomiast, no mówię, klapki, trampki, takie z małym protektorem, zawsze jest możliwość, no jak to się mówi, złamania nogi, czy zwichnięcia, czy skręcenia. Także nie, polecam dobre obuwie, nawet Adidasy, ale żeby to było naprawdę takie solidne.
6: A poza trekkingiem w Górach Opawskich znajdziemy jeszcze jakieś atrakcje?
5: Oj, proszę Państwa, Opolszczyzna jest, powiem tak, bogata w różne atrakcje turystyczne, ale jest problem z dojazdem, bo sam tego doświadczyłem. bo kiedyś prowadziłem taki cykl Opolszczyzna znana i nieznana, zamki, pałace Opolszczyzny, i tam żeśmy starali się dojechać środkami komunikacji publicznej. W tej chwili jest to naprawdę trudne, bo ta komunikacja publiczna nam się bardzo, bardzo skurczyła. Ale wspominając te Góry Opawskie, to powiem pani, ja nie wiem, jak teraz, może być lepiej, może być gorzej, ale był okres, że z Opola pierwszy autobus wyjeżdżał o 10, więc on był w Pokrzywnik gdzieś tam w pół do 12, no a dla takiego turysty no pół do 12 wejść na kopę, żeby tam spokojnie odpocząć, popatrzeć, zwiedzić, prawda, zjeść coś w stronisku, no to jest za późno, a powrotny autobus tam był ostatni, nie wiem, 17 z czymś, także no był problem. Ale wracając do innych ten no Góra Świętej Anny, wiadomo, w tej chwili no taką perełką stał się park w pokoju po odrestaurowaniu. Warto tam pojechać, bo jest naprawdę ciekawie, chociaż myślę, że tam jeszcze jest sporo pracy.
6: Poza trekkingiem w Górach Opawskich znajdziemy jeszcze jakieś atrakcje?
5: Na pewno ciekawą rzeczą jest tak zwany szlak kościółków drewnianych Opolszczyzny, który się ciągnie, powiedzmy, no już spod Opola, bo Czarnowąsy, powiedzmy, czy tam inne miejscowości, aż pod Tłuszcz, bo zresztą nie tylko, ale to jedynie dostępne są samochodami, tam nie jest wyznaczony żaden szlak turystyczny pieszy, no bo to są jednak duże odległości, ale bardzo ciekawy szlak. Nasz oddział zaproponował dla turystów, nie tylko z Opolszczyzny, z Opola, ale powiedzmy dla turystów z całego kraju, odznakę szlak zamków i pałaców Opolszczyzny. Polega to na tym, że trzeba odwiedzić bodajże 20 obiektów na Opolszczyźnie i wtedy potwierdzić to oczywiście, że się tam było, pieczątką, fotografią na tle tego obiektu, i wtedy w naszym oddziale można taką odznakę zweryfikować i bardzo ładną dostaje się odznakę, czy to się wykupuje. No co jeszcze? No na pewno Lasy Stobrackie. Ciekawy szlak nasz, PTT-kowski, czerwony, z pokoju do Zagwizdzia i później powrót, ale jakby z drugiej strony do pokoju, przez Lasy Stobrackie, Zagwizdzie, huta stara, którą tam można zwiedzić, ciekawy ogród u proboszcza w Zagwizdziu, takie małe arboretum. Także no, takich pomniejszych rzeczy jest bardzo dużo, tylko trzeba je, one nie są pokazane tak ogólnie, bo zawsze Opolszczyzna to zamek, Moszna, Kopice, brzeg, prawda, takie Nysa, takie zabytki. Także tutaj ten, ale mówię, no są perełki, tylko trzeba to troszkę poszukać w internecie, ewentualnie w przewodnikach, i można takie rzeczy wyłuskać, a naprawdę są bardzo ciekawe.
6: To wróćmy jeszcze na chwilę do tych gór. Mamy główny szlak sudecki. Lepiej zacząć u nas, czy u nas skończyć?
5: No proszę panią, główny szlak sudecki, jak pani pamięta, tam on kończył się kiedyś ogólnie w Paczkowie. Ja pamiętam jeszcze w latach 70. Wybrałem się na ten szlak z Paczkowa do Złotego Stoku i no powiem pani, że no było dla mnie zaskoczenie, bo on tam praktycznie idzie cały czas albo asfaltem, albo tam kawałek przez Złotym Stokiem przez las, i myślę, że on nie został w tej chwili zmieniony, przepraszam, został zmieniony, bo tam jest odbicie w Paczkowie na dworzec, czyli tak odgałęzienie jakby do dworca, i a szlak przechodzi, główny szlak, przez Paczków. Natomiast no ten pozostały odcinek też kiedyś, mówię tak sobie, wezmę koło i zobaczymy, jak ten szlak wygląda na Opolszczyźnie przy granicy. Więc właściwie no idzie się polami, tam góry się widzi z daleka. Góry się widzi z daleka, i jak oglądam na YouTubie te filmiki tych turystów, którzy przechodzą główny szlak sudecki, to oni strasznie tam narzekają, bo to jest 2 dni właściwie trzeba poświęcić na przejście tego odcinka od Głuchołaz do Złotego Stoku. I no nie jest to odcinek ciekawy. Cały czas tam była walka, czy ten szlak właśnie zaczynać w Prudniku, no ale chodziło o to, żeby ludziom, turystom z Polski pokazać ten skrawek naszych gór opawskich. Ale no polecam, bo przejście nawet tam po tych wioskach na południu przy granicy powiatu nyskiego, no też jest ciekawe. Są ciekawe widoki na jesienniki, są ciekawe wioski, są zabytki, są pałacyki, które można sobie tam zobaczyć. No i jest mówię, no jest kościół w Kałkowie, prawda? Już był kiedyś bardziej wyeksponowany w zabytkach, dlatego że tam jest ten portal romański. No w tej chwili jakby on nie jest tak pokazywany za bardzo w przewodnikach, ale jest, także on leży przy szlaku, właśnie w tym głównym szlaku sudeckim.
4: Naszym gościem był Andrzej Kubiczek, prezes koła Tramp, czyli szykujemy dobre buty, plecak i ruszamy na podbój Korony Gór Polski. Na początek Kopa Biskupia, a później to się zobaczy. Albo można zostać w Górach Opawskich, zdobyć wszystkie ich szczyty i odznakę Korona Parku Krajobrazowego Góry Opawskie.
3: SK Opole News.
4: Dorota Sań, hospicjum to miejsce, które pomaga pacjentom w najcięższych chwilach ich życia, ale jak to w takich miejscach bywa, mierzy się również z wieloma stereotypami, ale i potrzebami. Zaglądamy więc za drzwi opolskiej Betanii, by zrozumieć, czym naprawdę jest to miejsce, jaką rolę odgrywa w życiu pacjentów, ich rodzin i personelu.
3: SK Opole.
4: Naszym gościem jest Barbara Chyłka ze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie.
7: Tutaj cały czas coś trzeba wymieniać, dlatego że my znajdujemy się, to też podkreślam, w budynku ponad 100-letnim. I chociażby to, że na przykład gdzieś tam jakaś plama się pojawi na ścianie, że jest jakaś wilgoć na przykład, albo czasami, że potrzebujemy elektryka, tak, który, żeby coś tam na przykład naprawił. Także cały czas tak właściwie coś tutaj się dzieje i potrzeby są no duże.
6: No właśnie, ale oprócz takich codziennych tutaj czynności, renowacji, napraw, to jakie jeszcze mają Państwo potrzeby, może takie związane z tutaj podopiecznymi?
7: A to znaczy w tej chwili to fajnie, żeby była dobra pogoda, z tego względu, że po pierwsze nasi wolontariusze wychodzą też, albo rodziny też wychodzą do naszego ogrodu. To jest przede wszystkim to, że cały czas gdzieś tam współpracujemy z różnego rodzaju placówkami, oświatowymi instytucjami, które nas wspierają. Na przykład odbywają się tutaj koncerty, do tego też będziemy tutaj wracać. Fryzjerki, które do nas też przychodzą, tak przynajmniej raz na pół roku z zaprzyjaźnionej szkoły. A tak, no to jest, gdzieś tam wychodzimy na bieżąco, jeśli chodzi o potrzeby naszym pacjentom. Wychodzimy im naprzeciw, tak? Czy na przykład, nie wiem, zrobienie zakupów, jeśli ktoś jest samotny, bo takie osoby też mamy. Więc najczęściej to właśnie też robią nasi wolontariusze, tak? A jak ktoś ma pomysł, jeśli ktoś z Państwa słucha akurat i chciałby na przykład zaśpiewać, zagrać, to zapraszamy do kontaktu. My jesteśmy bardzo otwarci na tego typu inicjatywy.
6: A jeszcze, tak jak rozmawialiśmy o tym fotelu, który też jest tutaj potrzebny, jaki jest to koszt?
7: Przyznam się, że tutaj kosztów żeśmy nie sprawdzali. Widziałam tego typu fotele, są czasami na onkologii, jak ktoś bierze chemię. Coś takiego też widziałam na Sorze, tutaj na ulicy Witosa w Opolu. Wiem, że swego czasu Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaopatrywała niektóre szpitale w tego typu akcesoria. Natomiast tutaj dopiero żeśmy na ten temat rozmawiali i tutaj jedna z naszych pań pielęgniarek zwróciła na to uwagę, że fajnie by było, żeby coś takiego u nas się znalazło.
6: A ten fotel jak wygląda? Jak bardzo ułatwia pracę?
7: On jest przede wszystkim wygodny, jeśli chodzi o siedzenie, tak? Dlatego, że można się odchylić troszkę do tyłu, jeżeli pacjent jest w takiej pozycji półleżącej, ale przy nim też znajduje się taki specjalny stojak, gdzie na przykład można kroplówkę zawiesić, czyli już jakby dodatkowego stojaka, dodatkowy stojak albo nie jest potrzebny, albo po prostu blisko gdzieś tam stoi, tak? Można sobie gdzieś tam troszkę nogi podnieść do góry i on jest też taki miękki, jeśli tak mogę powiedzieć, tak? Czyli ten pacjent może też sobie gdzieś tam troszeczkę troszeczkę tą pozycję zmienić w momencie, jeśli ta kroplówka, no gdzieś to, ta kroplówka, która jest podawana, czasami trwa to jakiś dłuższy czas, no to w tym momencie też może tą pozycję sobie zmienić. Przede wszystkim jest to wygodne, to nie jest tak jak krzesło, które, no wiadomo, jest konkretna taka pozycja w 90 stopni, a tutaj gdzieś możemy się po prostu do tyłu też odchylić.
8: A ile mają Państwo podopiecznych?
7: Tutaj mamy, jeśli chodzi o oddział, no to jest 18 łóżek i w domach to jest około 60 osób. No chcielibyśmy więcej tych pacjentów przyjmować, ale jesteśmy trochę tutaj, no co tutaj dużo mówić? Oczywiście wszędzie brakuje personelu, więc jeżeli ktoś z Państwa jest pielęgniarką, jest lekarzem, jest zainteresowany, żeby współpracować z nami, chociażby w hospicjum domowym, to zapraszamy tutaj też do kontaktu. Jeśli chcecie nasz zespół gdzieś zasilić, to naprawdę będzie nam bardzo miło. Tym bardziej, że potrzeb jest bardzo dużo, dlatego że coraz więcej niestety, ale jest pacjentów. No i oni są trochę skazani na to, że przez to, że my mamy ograniczenia personalne, no skazani są na to, że muszą czekać, tak? I czasami jest tak, że to są 2 tygodnie na przykład w hospicjum domowym, a czasami jest także nawet i 1,5 miesiąca.
8: Wiadomo, jeżeli uda się pielęgniarzy, to fantastycznie, bo to są najbardziej potrzebne osoby. Jakby ktoś chciał pomóc tak z ulicy, jako wolontariusz, jak to wygląda?
7: Jeśli chodzi o wolontariat, to oczywiście jak najbardziej cały czas przyjmujemy i to jest tutaj na górze. No chyba, że ktoś chciałby się zaangażować przede wszystkim gdzieś tam w ramach jakiejś akcji, to tak też można zrobić. Mamy wolontariat hospicyjny, czyli takie dotrzymujący, powiedzmy, towarzystwa naszym pacjentom medycznym. Czyli ktoś ma wykształcenie medyczne i korzysta z tego wykształcenia i gdzieś tam troszeczkę wspiera ten nasz zespół medyczny, ale to też nie jest nie wiadomo jakie tutaj działania, tylko bardziej takie o badanie parametrów, ewentualnie przy czynnościach takich pielęgnacyjnych może brać udział oczywiście z jego zgodą, ale może być też wolontariusz, który bierze udział w akcjach, które robimy, to są jakieś kwesty właśnie, czyli tak jakby to się nazywa taki doraźny, ale cały czas gdzieś tam działa i zawsze możemy korzystać z jego pomocy. Także zapraszamy do kontaktu, jest umówienie się, wtedy rozmowa jest ze mną, jako koordynatorką oraz moją koleżanką psycholog, idziemy na oddział i no, jeśli się spodoba, no to jest oczywiście podpisywana umowa, bo to jest wszystko zgodnie z ustawą o wolontariacie i organizacjach pożytku publicznego.
8: A musi spełnić jakieś wymagania, wiek?
7: Tak, musi być osobą pełnoletnią, tak, osobą pełnoletnią, też nie karaną, tutaj zbieramy takie oświadczenie, to tutaj wymaga od nas ustawa tak zwana kamilkowa, chociaż wiem, że nie wszyscy lubią, kiedy pada ta nazwa, więc tutaj jakby odgórnie jest to na nas narzucone, natomiast też współpracujemy ze szkolnymi wolontariatami, ale to jest troszeczkę w tym momencie już na innych zasadach, dlatego że te dzieci znajdują się pod opieką swoich koordynatorów szkolnych wolontariatów, więc tutaj jakby no troszkę inaczej to działa, natomiast dzieciaki są fantastyczne, dlatego że no właśnie różne takie inicjatywy później sami robią.
8: A teraz takich stałych wolontariuszy ile mają Państwo?
7: Znaczy powiem tak, tutaj liczba cały czas gdzieś tam się zmienia, jest kilka osób, które tak naprawdę przychodzą. Są takie osoby, które przychodzą na przykład w określonych dniach tygodnia, ale są też takie osoby, które właśnie z doskoku, bo są osobami pracującymi, tak? Bo to cały czas gdzieś jest to, ta liczba jest, cały czas jest ruchoma ze względu na to, że no właśnie, czasami jest tak, że tylko 3 miesiące, a są tacy wolontariusze, którzy są tutaj już prawie, no niektórzy, z 6 lat już.
8: Już takie przywiązanie też do miejsca, do ludzi, do, no, do pomagania.
7: Dokładnie tak i wiem, że w rozmowach nawet z tymi osobami oni mówią, że nie wyobrażają sobie nawet, że nie przychodzą na przykład we wtorek, w środę czy w czwartek, bo to jest po prostu ich ten dzień, który poświęcają na betanie i to jest coś, co oni robią i czasami mówią, że muszą się też mierzyć z takiego różnego rodzaju opiniami ze strony znajomych. A, to ty idziesz tam do tej betania, to jest ta hospicjum, a to wiesz, to ja bym tak nie mogła tam pracować, bo to ja jestem taka wrażliwa. Ja pamiętam, że ta nasza wolontarzka zawsze mówi, no tak, no bo ja to jestem niewrażliwa. Tak trochę pół żartem, pół serio. Natomiast ja myślę, że to, co tutaj też nasi wolontariusze otrzymują, to jest te umiejętności komunikacyjne, nawiązywania relacji, to jest to też praca nad emocjami i generalnie naprawdę dużo, dużo jakiegoś takiego uśmiechu, wsparcia, poczucie własnej wartości też wzrasta. No i oczywiście jest to, że jest też wsparcie psychologa, to myślę, że to jest bardzo dużo.
6: Ale na pewno też trzeba mieć kompetencje pod kątem psychicznym, żeby nie przywiązywać się tak bardzo do ludzi, do tego wszystkiego.
7: Nie trzeba mieć jakiejś predyspozycji, po prostu trzeba spróbować i w tym momencie jest przekonanie, chcę tutaj być, to jest to miejsce, w którym, które mi odpowiada, albo po prostu powiem, jednak to nie jest coś dla mnie, tak? Ale nie traktować to w kategoriach, bo tu jest ciężko, bo to są te stereotypy, z którymi my walczymy, że to nie jest, tutaj nie jest umierania, tu nie jest ciężko, nie trzeba mieć jakichś predyspozycji psychicznych, nie wiadomo jakich. Na pewno to, czego się tutaj uczymy, to akceptacji tego, że człowiek jest osobą śmiertelną, to jest to, że człowiek jest osobą, że też choruje i że ta choroba kończy się śmiercią. Więc tutaj myślę, że jakieś Ameryki żeśmy nie odkryli. Natomiast sam fakt akceptacji, to myślę, że to jest bardzo duża praca w sobie, którą trzeba wykonać. No i to jest to, co właśnie daje hospicjum, tak? To jest tą akceptację, że życie jest cenne, że życie jest kruche, a my tutaj też staramy się pokazać i rodzinom, i pacjentom, że my żyjemy do końca i bardzo często ludzie, albo młodzi ludzie, kiedy ja opowiadam, że stąd się wychodzi z uśmiechem, mówią, a to ja muszę to sprawdzić. Faktycznie w większości przypadków, kiedy tutaj przyjeżdżają na jakieś różne spotkania, warsztaty, bo też takie warsztaty tutaj prowadzimy o wolontariacie, to mówią, no miała pani rację. No fajnie, cieszę się, ale to oczywiście to nie jest tak, że wszyscy tak 100%, bo czasami jest tak, jest mi smutno, ja mówię, okej, może ci być smutno, to jest okej, jeśli ci jest smutno, to takie masz emocje i nie ma co też tych emocji w żaden sposób blokować, tylko też pozwolić im płynąć i zaakceptować, tak? Także smutek też jest wywoływany, ale też jest dużo uśmiechu, radości, czasami nawet słyszałam takie hasło, Boże, ja bym w tym wieku chciała być jak ta pani, pomimo tego, że jest chora, ona ma w sobie tyle duchy i to jest chyba najpiękniejszy komplement na temat tego miejsca.
6: Czyli jak można uświadamiać młodych ludzi, jak można ich, no właśnie im pokazać, że to nie jest ta umieralnia, o której rozmawiamy?
7: No to przede wszystkim jest edukacja, tak? Czyli to zapraszamy tutaj do środka, mówimy o wolontariacie, mówimy o tym, co robimy, czy o wolontariacie w ogóle ogólnie, czym on jest. Potem oczywiście wchodzimy typowo w to, co my tutaj robimy. No i już później zachęcamy do różnego rodzaju akcji. No i to już, tak powiem szczerze, jakoś leci. Mamy naprawdę całkiem niezłą siatkę, jeśli mogę powiedzieć, wsparcia w tych wolontariatów szkolnych, które nas wspierają właśnie przy kwestiach, w kwestiach na przykład zbiórek publicznych, bo tutaj dzieciaki to uwielbiały robić, gdzieś tam rozdawania na przykład tych żonkili i różnego rodzaju takie akcje, które robimy, oni w to naprawdę wchodzą i mało tego, dzieci, młodzież ma mniejszy problem wejścia tutaj na górę, powiedzenia dzień dobry osobom chorym niż my starsi, jeśli tak mogę powiedzieć, dlatego, że my mamy z tym problem, to my jesteśmy obciążeni tym, a bo tutaj to umierają, a to tutaj jest smutno, a tutaj to śmierdzi, a oni nie mają tych doświadczeń i po prostu wchodzą. Ostatnio mieliśmy tutaj przedszkolaki, tak, i oni po prostu śpiewali, oni przyszli tylko do szpitala odwiedzić osoby chore i więcej im nie potrzeba wiedzieć, tak, i proszę mi wierzyć, że pacjenci byli zachwyceni tym, jak te dzieciaki śpiewały. W ogóle panie pielęgniarki, no to było coś niesamowitego. Myśmy chodzili nawet po oddziale, a tutaj jest to, a tutaj jest taka, a tu jest takie łóżko, tutaj leży sobie pan i on tam jest chory, dostaje lekarstwa i to było wszystko tak naprawdę i to tym dzieciakom to wystarczy. Oni śmiali się, machali, przy okazji przynieśli miśki, które robili z okazji konkursu, a miśki zostały później na balu jako cegiełki też gdzieś tam wylicytowane. Także pożyteczne, dobre, pożyteczne rzeczy i przede wszystkim najważniejsze to jest edukacja, żeby jak najmniej tych stereotypów różnych było i takich przekonań, jak jest. No bo jak się nie zobaczymy, to też nie będziemy wiedzieli, jak jest.
6: Czyli no jest sporo też tych osób, które tutaj przyjdą i potrafią się zakochać w tym miejscu. Nawet, tak jak pani wspomniała, o wolontariuszach, którzy nie chcą stąd wyjść. I dzieciaki, no to może faktycznie trzeba przekonać dorosłych.
7: Tak, myślę, że tutaj większość dorosłych, tylko że dorośli, no właśnie, tutaj gdzieś tam zabieganie jest i tym bardziej cieszymy się, jeśli osoby aktywne zawodowo angażują się tutaj u nas w wolontariat. Czasami to jest na przykład raz na dwa tygodnie, ale to i tak jest naprawdę super sprawa, że chce im się, że chcą coś takiego robić, to także zapraszam serdecznie do kontaktu i żebyśmy się mogli umówić.
8: Wspomniała Pani też, jak mogę o tym wspomnieć, poza rozmową, o tym, że przychodzą tutaj też i pomagają osoby w ramach odbywania kary. Ile jest takich osób? Jak to wygląda, że oni akurat trafiają tutaj do Państwa?
7: No to akurat kuratorzy. My jesteśmy taką placówką, gdzie nasza organizacja została zgłoszona i czy też sami się, żeśmy się zgłosili i osoby skazane mogą odbywać tak zwaną karę społeczną. I tutaj oczywiście jest to zawsze w porozumieniu z zespołem kuratorów, który jest przy Sądzie Rejonowym w Opolu.
8: Co te osoby wtedy tutaj wykonują? Jakie prace? To wygląda tak, że przychodzą jak tak naprawdę wolontariusze? Czy mają jakieś inne zadania?
7: To nie jest wolontariusz, to jest osoba, która zamiast kary zasądzonej, czyli zamiast kary więzienia, musi odbyć pewną ilość godzin w miesiącu na rzecz tejże kary. I to są najczęściej prace, znaczy to są przede wszystkim prace ogrodowe. To nie, taka osoba czy osoby nie wchodzą na oddział.
8: No właśnie. Niech nasi słuchacze zamkną oczy, a my im opowiedzmy, jak wygląda w środku. Jak wygląda dzień? Co tutaj jest? Teraz znajdujemy się w świetlicy. Tu naprawdę jest też co oglądać.
7: Tak, to prawda, jest co oglądać. Jest to stary stuletni budynek, który posiada dwa piętra. W piwnicy, gdzie znajduje się, jest pomieszczenie hospicjum domowego. To jest taka duża taka sala, duży taki pokój, gdzie są komputery i tam spotykają się osoby, które jeżdżą do domów, do naszych pacjentów. Potem jest parter, gdzie znajduje się administracja. No i pierwsze i drugie piętro to jest nasz oddział. To są pokoje, które są najczęściej pokojami jednoosobowymi. Mamy kilka dwójek. Wszędzie wiszą obrazy kolorowe. Hospicjum ma jasno-szare korytarze, natomiast pokoje są w różnych odcieniach, czy to żółci, czy zieleni, takiej lekkiej, delikatnej, która tak pięknie oddziaływuje, że jak zaświeci słońce, bo jak jest zachód, czyli jest po południu, to słońce jest u naszych pacjentów i pięknie po prostu gdzieś tam świeci i to słońce czuć po pierwsze w cieple promieni słonecznych, ale również w tej jasności takiej, która się pokazuje gdzieś tam w tych starych takich oknach, które mamy. To są drewniane, duże okna. Każdy pokój ma telewizor. Oczywiście jesteśmy nowocześni, więc jest też dostęp do internetu. Można wyjść też do ogrodu, który jest duży, długi. Jest altanka, gdzie można usiąść. A jak ktoś chce i ma ochotę, to można nawet sobie pogrillować.
4: Naszym gościem była Barbara Chyłka ze Stowarzyszenia Hospicjum Opolskie. Hospicjum Betania działa od 2006 roku. Warto czasem tam zaglądnąć, a może też zostać już jednym z wolontariuszy.

zakochany w kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić.

0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia Esca. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.

0: to promocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o 2:00. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

Lecz to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.